mogą stać. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Terry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 55 tysięcy porcji narkotyków znalezione, właściciele namierzeni, nowy prezydent Krakowa z pierwszymi planami. W tej prawdzie będzie też polski wyjazd weekendowy, czyli turystyka śladem grzyba.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Zarzuty za narkotyki warte ponad 5,5 miliona złotych. Dwóch 20-latków odpowie za wprowadzanie takiego towaru do obrotu. Wpadli przed jednym z bloków na Gdańskim Przymorzu. W przeszukanym mieszkaniu policjanci znaleźli kilkadziesiąt kilogramów marihuany, amfetaminy czy kokainy. Były też wagi elektroniczne, worki foliowe i inne przedmioty właśnie do dzielenia używek i sprzedawania ich. Znalezione to warto ponad 55 tysięcy pojedynczych porcji. Schwytani trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 18 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie będzie patronatu prezydenta Krakowa nad Marszem Równości. Łukasz Gibała zapowiedział taki krok, bo jego zdaniem organizatorzy wydarzenia upartyjnili się. Jeżeli chodzi o dalsze kroki, zastępców nowego prezydenta mamy poznać w przyszłym tygodniu, dzień po zaprzysiężeniu spodziewanym 21 października. Gibała zdobył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa 62% głosów.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza batalia o unijne miliardy. Polska w nowym budżecie ma dostać 123 miliardy euro. Regiony chcą dostać z tego jak najwięcej. Śląskie na przykład wyciąga argument transformacji energetycznej i dodaje, że to nie wszystko.
2: Mamy dość duży kłopot. Obserwujemy, że ludzie młodzi nam wyjeżdżają, więc zatrzymanie tych młodych ludzi, poznanie ich preferencji, co sprawić, żeby tu zostali. Gdy się dowiemy, kończymy te badania, żeby spróbować wiedzieć, będziemy duże środki inwestować w to właśnie. Na pewno nam wychodzi, że mieszkania są drogie i młodzi ludzie poszukują mieszkań.
0: Mówił marszałek Wojciech Saługa. Samośląskie ma zostać zakwalifikowane jako region przejściowy. Jeszcze nie bogaty, ale już nie biedny.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie Sagrada Familia, nie rzymskie koloseum czy wieża Eiffla. Niektórzy z nas planują jesienne wyjazdy śladem jadalnych grzybów.
3: Grzybobranie to styl życia i polowanie na okazy. Polacy jesienią ruszają więc na przegląd leśnej ściółki, mówi Marcin Sterkowski z SK.pl.
4: Podróż w stylu mushroomcation to jednocześnie realizacja pasji i nieoczywiste doświadczenie, ale też aktywność na świeżym powietrzu i okazja do poznania przyrody w innym kraju.
3: Coraz częściej Polacy wybierają zagraniczne lasy w Czechach, Estonii, na Litwie czy w Finlandii. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Deszcza i owszem, może dziś popadać. Spodziewamy się go w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i wzdłuż ściany wschodniej. Wszędzie jednak to mają być minimalne opady. Na termometrach będzie dziś od 11 stopni w Krakowie, przez 13 w Trójmieście i w Koszalinie, do 14 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu czy we Wrocławiu.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Magda Mleczko, zapraszam. Muzeum Śląskie w Katowicach przywraca pamięć o dorobku Józefa Makala, fotoreportera, który przez 4 dekady dokumentował zmieniającą się rzeczywistość regionu. Zapraszam Państwa na wystawę, która nosi tytuł Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Jej kuratorem jest Kamil Myszkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Dorobek twórczy Józefa Makala przez lata pozostawał w rozproszeniu. Część tych zdjęć także niestety zaginęła, prawda?
6: Tak, szacuje się, że podczas swojej pracy zawodowej wykonał blisko 3,5 miliona fotografii, ale niestety zaginęły. Mhm. Obecnie w Muzeum Śląskim jest 1%. 3600 około fotografii negatywowych Józefa Makala plus kilkadziesiąt odbitek. I to był materiał, z którego przygotowywałem wystawę po to, żeby najlepiej pokazać tego bohatera, po to, żeby też pokazać jego oczami Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
5: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć,
6: rozdziały.
5: Różne...
6: Śląski, Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
5: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć,
6: rozdziały.
5: Różne rozdziały, bo on, tak jak...

0: na człowieku, ale i przemysł, i miasto, bo miasto inspirowało go nieustannie. Zresztą jako dziennikarz, jako reporter Dziennika Zachodniego w zasadzie funkcjonował w sercu miasta. Aha. Dom prasy, który znajdował się przy rynku. Powodował, że on mógł sobie zjechać z 5. piętra, gdzie mieściło się jego biuro, i wyjść po prostu w przestrzeń miejską i obserwować to życie, to dynamicznie zmieniające się środowisko.
1: Zmieniały się miasta, zmienialiśmy się także my, prawda? Ludzie, nasze upodobania, nasz ubiór, wszystko się zmieniało i on to potrafił pięknie właśnie zachować w kadrze. Tak. Miał tą umiejętność, żeby łapać te ludzkie spojrzenia.
0: Tak, zdecydowanie. Można to trochę przyrównać do polowania, ale to oczywiście bezkrwawe łowy. Makal chodził z aparatem i fotografował, co w zasadzie go zainteresowało. Jeżeli miał jakieś zlecenie, no to wykonywał te konkretne ujęcia, które musiał wykonać. Natomiast najczęściej fotografował jednak po prostu to, co czuł, to, co serce mu podpowiadało i co oczy mu pokazywały. I dzięki temu możemy zobaczyć tą opowieść prawdziwą, niekoloryzowaną. Też starałem się dobrać do wystawy takie kadry, które pokażą nam opowieść o czterech dekadach naszych regionów.
1: Powiedziałeś niekoloryzowana, bo kiedy przeglądałam zdjęcia z tej wystawy w materiale takim prasowym, którym dostałam, to tam były tylko zdjęcia czarno-białe.
0: Tak, jest na wystawie kilka fotografii barwnych również, jednak ze względu na specyfikę pracy fotograficznej w tamtym okresie, szczególnie tej współpracy z prasą codzienną, no to ten czarno-biały negatyw był dominujący. Zresztą w Dzienniku Zachodnim publikowane były tylko czarno-białe zdjęcia do pewnego momentu, dlatego te fotografie głównie na wystawie również są czarno-białe, bo Makal głównie fotografował w czerni bieli, ale kolor też się na wystawie znajdzie.
1: A zdjęcia z jego zagranicznych podróży?
0: Tak, no właśnie, no bo zacząłem mówić o tym podziale na rozdziały. Wspomniałem tylko o kilku, ale również mamy ten wgląd w zagranicę, mamy wgląd w dziecko, w politykę, ale jest też rozdział taki biograficzny. Natomiast wracając do tej zagranicy, Makal często wyjeżdżał, szczególnie z rodziną, chętnie na wakacje. Kierunki raczej tutaj wschodnie, czy też południowo-wschodnie, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To są te klimaty, które on fotografował, ale mamy też całkiem fajny zestaw prac wykonanych w Paryżu, bo Makal miał też w latach 80. wystawy we Francji i później wybrał się do Paryża po to, żeby też pofotografować stolicę francuską.
1: Jak ty docierałeś do tego wszystkiego? Jak zaczęło się przygotowywanie tej wystawy?
0: To zaczęło się dużo, dużo wcześniej w zasadzie. Ja poznałem Józefa Makala w 2013-2014 roku.
1: Czyli chwilę przed śmiercią chyba.
0: No, jeszcze długo przed śmiercią, bo on zmarł w 2021, więc poznaliśmy się wtedy, on zaczął mi opowiadać o swoich przygodach, o swojej pracy i o swoich fotografiach. To było dla mnie wstrząsające, bo on wtedy już praktycznie nic nie widział. Miał duże problemy ze wzrokiem, a na spotkanie przyszedł z torbą pełną zdjęć. I on wyciągał te zdjęcia po kolei, pytał mnie, co na nich jest, ja mu odpowiadałem, co na nich jest, i on im wtedy opowiadał całą tą historię o tym, jak wykonywał konkretne zdjęcia. No więc moja praca w zasadzie nad tym dorobkiem twórczym Makala sięga w zasadzie tego 2013 roku. Później, kiedy zacząłem pracę w Muzeum Śląskim w 2021, to właśnie dążyłem do tego, żeby zabezpieczyć jeszcze część spuścizny, która pozostała. W międzyczasie Józef zmarł, natomiast ja miałem dobry kontakt z jego rodziną i udało się pozyskać do zbiorów muzealnych właśnie te pozostałe negatywy, które gdzieś się odnalazły cudem w piwnicy. No i teraz, jak pracuję na Uniwersytecie Śląskim, dalej badam tą twórczość Makala, natomiast pracując w muzeum, udało mi się opracować te 3600 negatywów, więc każda ta fotografia jest opisana. Udało mi się też większość miejsc zlokalizować. Udało mi się zlokalizować też czasowo większość z tych fotografii.
1: A czym fotografie i osoba Makala różni się od innych fotoreporterów? Bo przecież nie był on jedyną taką osobą, która robiła zdjęcia dla prasy.
0: Tak, no po pierwsze staż pracy. Makal obserwował dosłownie te 4 dekady, bo pracował w Dzienniku Zachodnim od końcówki lat 50., a na emeryturę przyszedł w 91. roku. Natomiast przede wszystkim jego sposób widzenia, sposób oglądania świata. On przez zagranicznych krytyków został określony mianem śląskiego Cartiera Bressona, czyli taki Cartier Bresson był takim ojcem fotoreportażu, moglibyśmy powiedzieć. Aha. I Makal tutaj w naszych realiach był właśnie taką postacią ikoniczną. Zresztą wszyscy młodsi fotoreporterzy, z którymi rozmawiam, wspominają Makala, że to była po prostu

0: ikona, superstar, moglibyśmy powiedzieć, przywołując cytat z jednego z wydań Dziennika Zachodniego, Józef Makal Superstar, tak go określono, więc zdobywał sukcesy w konkursach, pokazywał swoje fotografie na wystawach, nie tylko w prasie, no bo w prasie ta fotografia żyje jeden dzień, natomiast na wystawie albo w albumie fotograficznym, gdzie też publikował swoje zdjęcia, ta fotografia żyje dłużej. No, dlatego ta postać Józefa Makala jest na tyle fascynująca, że można ją szeroko obserwować i odczytywać.
1: I warto przywołać wspomnienia właśnie o tej postaci, co czyni Muzeum Śląskie w Katowicach wystawą Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Czy powiedzieliśmy, ile dokładnie jest zdjęć na wystawie?
0: Na wystawie jest ponad 250 fotografii. Trudno to też określić, bo pokazujemy też negatywy, więc tych na tych negatywach jest dużo więcej fotografii. Natomiast na ścianach jest ponad 250 fotografii.
1: Ja wiem, że to jest trudne dla ciebie będzie, ale gdybyś tak mógł wybrać z każdej tematyki, na którą podzieliłeś tą wystawę, po jednym zdjęciu, które dla ciebie jest takie najważniejsze, przykuło twoją uwagę, no nie wiem, zrobiło na tobie największe wrażenie.
0: Oczywiście, że mógłbym wybrać, więc gdybym miał spojrzeć na te fotografie ułożone tak chronologicznie na wystawie, to z okresu przemysłowego, czy też z tematu przemysłowego, tam jest jedno takie ujęcie przedstawiające kopalnię Katowice. Bardzo ciekawa fotografia, no bo przecież na terenie kopalni Katowice teraz znajduje się muzeum. Tak, więc Makal jakby obserwuje tą przestrzeń, w której kiedyś będzie miał wystawę. Dalej miasto, no to świetne ujęcie z lat 70. Mniej więcej z katowickiego rynku w stronę Koszutki. Pokazuje, jak dynamicznie zmieniało się miasto, jak to miasto pracowało, jak ludzie funkcjonowali w tej przestrzeni i też jak wielkomiejski miało charakter centrum Katowic. Dalej mamy zagranicę i tam chyba najbardziej te paryskie ujęcia są dla mnie najbliższe, bo to jest ciekawy reportaż. Daje świetny kontrast z tym, co możemy oglądać na całej wystawie, czyli tą w zasadzie czarno-białą Polskę zestawiamy z czarno-białą Francją. Dalej mamy temat dziecka i tam świetna opowieść, że na przykład córka Makala, która przyszła na wystawę, pani Jola, powiedziała: o, tu jestem ja. Więc to jest też takie urocze, że ludzie siebie odnajdują. I tak, no tam wśród tych tematów dziecięcych jest bardzo dużo ciekawych kadrów. Chyba mój ulubiony portret dziecka, który przygląda się obrazowi w muzeum albo w galerii. Dalej mamy człowieka i ten człowiek to w zasadzie wszystko. Od szczęścia po tragedię. No i tutaj najmocniejsze zdjęcie na całej wystawie, o którym ja zawsze opowiadam podczas uprowadzeń kuratorskich, to jest zdjęcie z powodzi z 66 roku.
1: Widziałam.
0: Tak, które samo w sobie zdjęcie działa na nas, no w zasadzie widzimy tragedię, widzimy zalane gospodarstwo, widzimy kobietę, która stoi po kostce.
1: Za nią mąż, taki stary dom.
0: Tak, widzimy kobietę, która stoi w wodzie, no i w zasadzie cała opowieść to jest za kulisami, bo Makal opowiadał, że płynął wtedy amfibią wojskową. Żołnierze zaprosili dziennikarzy na pokład amfibii, podpłynęli do gospodarstwa. Makal wykonał jedno zdjęcie, amfibia w coś uderzyła, on się przewrócił, rozbił głowę i popłynęli dalej. A dzień później dowiedział się, że uderzyli w słup wysokiego napięcia, który przewrócił się do wody i poraził prądem osoby, które znajdowały się w niej. Więc to jest wstrząsająca fotografia i jedna z najbardziej zapadających historii, które usłyszałem od Makala. Idąc dalej mamy politykę. No to tam przede wszystkim chyba te niepokoje społeczne, które w latach 80. miały miejsce.
1: Mówisz o tym zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim?
0: To już jest później. Natomiast ja mówię o tych fotografiach ze strajków, chociażby w Jastrzębiu, które na kopalni Manifest Lipcowy na przykład Makal fotografował i to też pokazywało, że prasa już trochę popuszczała, jeśli chodzi o propagandę, bo faktycznie ta fotografia znalazła się na pierwszej stronie Dziennika Zachodniego. Mamy też temat kobiety i świetne, ale dosyć skomplikowane podejście do kobiet w mediach tamtego okresu. Również to jest pokazane na wystawie. No i ostatni rozdział to jest opowieść o samym Makalu i tam jest sporo jego autoportretów, na przykład i selfie, które robił sobie w latach 90. To bardzo lubię.
1: Niezależnie od kontekstu, w centrum tych opowieści zawsze jest człowiek. Bardzo dokładnie studiowałeś postać Makala do tego stopnia, że postanowiłeś wydać też o nim książkę.
0: Tak, lata pracy udało się zgromadzić w książce, która towarzyszy wystawie i w zasadzie jest rozszerzeniem tej wystawy, bo opowiada o losach Józefa Makala, o tym, jak wyglądała praca w gazecie fotografię codziennej, ale również pokazuje bardzo obszernie jego fotografię. Będzie dużo więcej fotografii w tej książce niż na wystawie, więc to jest dodatkowa zachęta, żeby gdzieś sięgnąć po publikację. Publikacja ma być dostępna już w październiku, więc jeszcze w trakcie trwania wystawy będzie można się wybrać właśnie z książką na wystawę.
1: Zaproś na wystawę, proszę.
0: Serdecznie zapraszam. Czasu jest jeszcze troszkę, bo wystawa będzie prezentowana do 8 listopada, więc można odwiedzić muzeum, przyjrzeć się fotografii Józefa Makala i poznać jego jako człowieka, jako ważną postać w historii fotografii.
1: Moim gościem był kurator tej wystawy, Kamil Myszkowski. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
0: Dzięki.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Od stycznia do sierpnia oddano do użytkowania ponad 132 tysiące mieszkań. To o 4,5% więcej niż przed rokiem. Najwięcej deweloperzy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, sytuacja jest dobra. W okresie od stycznia do sierpnia tego roku oddano do użytkowania ponad 132 tysiące mieszkań. To jest o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. O prawie 5% wzrosła liczba tych mieszkań, których budowę rozpoczęto i o prawie 15% liczba tych mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań, to jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej. Do tego trzeba doliczyć nowe mieszkania społeczne czynszowe. Było ich ponad 4 tysiące, znacznie więcej niż przed rokiem. Więcej też było nowych mieszkań spółdzielczych, a mniej nowych mieszkań komunalnych, ale w tych dwóch ostatnich przypadkach mówimy o setkach sztuk. Średnio każde mieszkanie oddane w tym roku do użytkowania miało powierzchnię ponad 88 metrów kwadratowych. Przypomnę, że w ostatnich latach rocznie w Polsce oddawanych jest do użytkowania ponad 200 tysięcy mieszkań. W 2025 roku było to ponad 208 tysięcy. Zapewne dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że zdecydowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczbę tych, których budowę rozpoczęto lub na budowę których wydano pozwolenia, jest województwo mazowieckie. Tu w okresie od stycznia do sierpnia tego roku oddano do użytkowania ponad 26 tysięcy mieszkań. Na drugim miejscu pod względem liczby mieszkań oddanych do eksploatacji jest województwo małopolskie, ale było tam ich prawie o połowę mniej niż w mazowieckim, podobnie w województwie wielkopolskim. Ponad 11 tysięcy mieszkań oddano do eksploatacji w województwie śląskim i w województwie dolnośląskim. Dla porównania, w województwie opolskim oddano do użytkowania niespełna 2 tysiące mieszkań, a w świętokrzyskim czy lubuskim niespełna 3 tysiące.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowozi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Wpadli podpalacze polskiej bazy Starlinków. To Turcy zatrzymani w Niemczech. Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski. To rewelacje Donalda Trumpa. W tej prawdzie też o przygotowaniach na kryzysy wszelkiej maści.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 6.30. Grzegorz Kornacki. Podpalacze zatrzymani. Niemieckie służby schwytały u siebie dwóch Turków, którzy mieli podpalić stację bazową Starlinków w Polsce. Chodzi o pożar z końcówki września z Woli Krobowskiej na Mazowszu. Szef MSWiA dziś mówi już zdecydowanie, to była akcja sabotażowa i dywersyjna. I właśnie za takie działanie na zlecenie obcego wywiadu odpowiedzą obaj zatrzymani, kiedy zostaną już przewiezieni do naszego kraju.
4: Prawda Antyradia.
5: Myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski. Tak mówi teraz Donald Trump, dodając, że trzeba skłonić ukraińskiego prezydenta do tego, żeby on też chciał zawrzeć porozumienie. Może was to zdziwić, ale to była odpowiedź na pytanie, jak prezydent USA zamierza skłonić Putina do przestrzegania ogłoszonego przez siebie zawieszenia broni. O atakach Rosji na ukraińską infrastrukturę mówi, że sądzi, że naruszenia są po obu stronach.
4: Prawda Antyradia.
5: Wasza kolej. Tak mówią lokalne władze o przygotowaniach do kryzysów wszelkiej maści. W Giżycku specjaliści od kryzysowych sytuacji spotkali się z przedstawicielami Ukrainy. Rozmawiali o magazynach czy systemach alarmowania, ale też o tym, że teraz mieszkańcy muszą przygotować się na różne możliwości.
6: Bardzo duże wyzwanie jeszcze po naszej stronie, przekonanie mieszkańców do tego, żeby skorzystali właśnie ze szkoleń, żeby chcieli znowu słuchać o bezpieczeństwie, że jest to ważne. No musimy ten trend odwrócić, dotrzeć z właściwym przekazem.
5: Mówiła sekretarz powiatu Monika Łępicka-Gii. Władze zaznaczają, że nie chodzi o straszenie, a o gotowość, nawet na zdarzenia pogodowe czy losowe.
4: Prawda Antyradia.
5: Spotkania to pod ich znakiem upłynie jesień we Wrocławiu. Mieszkańcy zgłosili prawie 170 pomysłów w programie mikrograntów. Zwycięzcy dostaną do 10 tysięcy złotych na wymyślone przez siebie aktywności. Pierwsze wydarzenia jeszcze w tym tygodniu, a z czasem każdy znajdzie coś blisko siebie, zapewnia Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
7: Chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia, na Dodrze, Ołbi, no to są takie osiedla, gdzie państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty.
5: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, czasem trzeba się zapisać. Jest prawie 6.33, czas na pełną kulturę, zaraz potem prognozy za pogody.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Coś nie kliknęło Facebookowi w kinach. The Social Reckoning, nowy film Arona Sorkina o aferze wokół serwisu, zebrał na otwarcie 5,5 miliona dolarów w USA i Kanadzie. Globalnie tylko 9 milionów. Jeszcze gorzej wygląda Digger z Tomem Cruise'em. W drugi weekend zebrał w USA i Kanadzie 3 miliony 200 tysięcy dolarów, o 60% mniej niż na starcie. Globalnie ma tylko 35 milionów 300 tysięcy. Według doniesień Variety, strata z dystrybucji kinowej może sięgnąć 245 milionów dolarów. Tymczasem w Polsce Wokulski przyciąga tłumy. Lalka przekroczyła milion widzów, jak podało Warner Bros. Discovery. Film wszedł do kin 30 września. Reżyseruje Maciej Kawalski, twórca Niebezpiecznych Dżentelmenów. Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska, a Rzeckiego Marek Kondrat.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Znów do 14 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Szczecinie. 12 stopni będzie w Olsztynie, Łodzi i w Rzeszowie. Najmniej 11 w Krakowie i w Katowicach. Deszcz może padać w Katowicach, Rzeszowie i w górę wzdłuż Ściany Wschodniej, a także w Olsztynie.
3: prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Wtoreczek w Toruniu postuluje, by stał się małym piątkiem. Dziś duet Hajduk Figurski. Na razie połówka, mamy nadzieję, że za chwilę będzie całość. Dzień bez Stanika. Drogie panie, poczujmy się wolne w ten wtorek. No a tak w ogóle to 13 października, ale jesteśmy przekonani, że skoro to wtorek, to na pewno będzie szczęśliwy. Bądźcie z nami do godziny 10. Dziś między innymi bilety na Europe i bluza Antyradia.
1: Hi-Fi w Antyradium. Radiofile wszystkich krajów. Łączcie się.

0: Mexico City!
1: High Five Antyradio.
2: Armia strapionych za nami, przed nami m.in. obywatel GC. Bardzo sakralnie dzisiaj będzie w Hi-Fi, moi drodzy, dlatego że będziemy rozmawiali m.in. o naukach przedmałżeńskich. Ostatnio bardzo modny i na czasie temat również w show biznesie. Te podobno mają się wydłużyć. Będzie też o całunie turyńskim, który znów budzi emocje. Co jakiś czas dochodzą do nas informacje, że podobno nie jest on prawdziwym świadectwem boleści ciała Jezusa. O tym też sobie porozmawiamy. Będzie też o pewnej dziarskiej babci, która jest rewelacyjna w planki. Jak u ciebie, Radosław, z plankami, powiedz?
3: Mój teściu się zdziwił, jak długo potrafi zrobić plankę.
2: O, ale zaskoczyć teścia to jest coś, powiedz. To jest
3: wyzwanie.
2: Radosław, czyli nasz wydawca, jest już na posterunku. Sandra Hajduk-Popińska też. Na Figurskiego czekamy, ale za chwilę do nas dołączy, no a jak już dołączy Michał, to hi-fi na pełnej, także koniecznie bądźcie z nami do godziny 10. Ja podczas naszego poprzedniego spotkania obiecałam również, że będziemy dzisiaj dla was mieli wejściówki na Europe. Będziemy i to takie dwie podwójne, także można zaprosić parę sąsiadów, brata, siostrę, teścia na przykład, kogo tam
3: chcecie. Znaczy to będą, i każda będzie pojedyncza, to są dla...
2: Czyli dwie pojedyncze.
3: Dwie pojedyncze.
2: No dobra, no to musicie ograniczyć listę gości w takim razie. Bądźcie z nami do godziny 10.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: programu były militaria.pl.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch, 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pegasus bez pełnej kontroli. Tusk zarzuca zbrodnie stanu. Więcej dróg w systemie Etol. Zmiany przyjdą tuż przed wiosną. W tej prawdzie też auto po królowej na sprzedaż.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Nie było pełnej kontroli nad Pegasusem w Polsce. Według ustaleń biegłych CBA nie panowało nad wszystkim, co ten inwigilujący system robił. Producent mógł uzyskać dostęp do sprzętu, na którym przechowywane i przetwarzane były materiały z kontroli operacyjnych. Przesyłane dane, jak mówią śledczy, miały opuszczać terytorium naszego kraju. Donald Tusk mówi, że w przypadku władz, które sięgnęły po Pegasusa w Polsce, można mówić o zbrodni stanu.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej dróg w płatnej sieci. Etol ma zostać poszerzony o prawie 900 km nowych autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Przepisy miałyby wejść w życie za 5 miesięcy. Dziś opłata elektroniczna jest pobierana na niecałych 6 tysiącach kilometrów. Dróg będzie na blisko 7 tysiącach.
1: Prawda Antyradia.
0: Wymaganie wielkiego doświadczenia zdarza się, ale da się znaleźć pracę nawet bez doświadczenia. OLX przejrzał ogłoszenia i okazuje się, że w prawie połowie przypadków nie ma takiego wymogu. A to nie koniec, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
2: Jednocześnie pracodawcy są coraz bardziej elastyczni w stosunku do innych wymogów. W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym, ale może zwiększyć szansę kandydata.
0: Coraz ważniejsze są kompetencje miękkie, umiejętność współpracy, dobra komunikacja czy to, jak pracujemy.
1: Prawda Antyradia.
0: Cargo nie tylko w pociągach i na lotnisku. W Krakowie ruszyła wypożyczalnia rowerów Like Bike Cargo, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Na maksymalnie 6 godzin można przyjść rano, wziąć taki rower, przewieźć coś i do godziny najpóźniej 15 trzeba ten rower tutaj na przewozie oddać albo też umówić się w naszym Like Hubie,
0: czyli w punkcie przeładunku towarów przy hali targowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmieniamy komfort jazdy. Bentley zbudowany dla królowej Elżbiety II trafia na aukcję. Auto z 2016 roku możecie zobaczyć online na stronie Broad Arrow. Jego beżowo-ciemno-zielone wnętrze jest dostosowane do upodobań królowej. Są zasłonki w oknach i grube dywaniki z jagnięcej wełny. Auto ma niecałe 10 tysięcy kilometrów przebiegu. Spodziewana cena to 400-450 tysięcy funtów.
4: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać deszcz w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i przy ścianie wschodniej. Wieczorem opady mogą zawitać do Trójmiasta, a na termometrach będzie wtedy od 9 stopni w Rzeszowie, przez 11 w Opolu, Łodzi czy w Koszalinie, maksymalnie do 13 w Warszawie.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Love Restrain! Is Katie bother door?
1: Hi-Fi w Antyradiu.
2: Trudno wyobrazić sobie nasz poranek w Hi-Fi bez tego najwyższego, prawda, redaktorze Figurski?
3: Mamy jakieś problemy chyba z mikrofonem. Sandra, jakbyś mogła, zaraz poprawię tutaj Figurowi mikrofon.
2: Figura nie słychać. Dobrze, słuchajcie, słychać mnie, ale może w takim razie, skoro mamy problemy techniczne, to oddajmy głos najwyższemu. Niech on z samej góry powie nam, jaka będzie dziś pogoda.
4: Na tamtej słynnej imprezce u mojego synka 13 był ten chytry cwaniaczek. Jakoś od tamtej pory nie lubicie tej liczby. Ale luz, kochani, bo dzisiaj wtorek, a nie piątek, więc aż tak źle nie będzie. Chociaż wróć. Rozdmucham się, niebo chmurami zaciągnę i równo zmoczę deszczem kraj wasz po całości. I jeszcze termostat wam uchęcę od 8 do 12 stopni. Sorry, baby, jak to mówią, taki już jestem i nigdy się nie zmienię.
1: Hi-Fi, no, Hajduk, Figurski. Takie ziółka w Antyradiu.

0: Fi w Antyradiu.
1: Ależ dobrze wchodzi takie AC/DC o poranku. Swoją drogą często tak jest, tak było w historii muzyki rockowej, że zespoły, które wydawały hiciarskie single, wcale nie spodziewały się sukcesu. Tak też było w przypadku zespołu Europe. Członkowie kapeli nie byli przekonani do The Final Countdown, kiedy ukazywał się ten numer. Myśleli sobie, że to raczej będzie takie koncertowe intro, no ale żeby to był przebój na skalę światową na dekad wiele, no tego nie zakładali. I tak się składa, że my mamy dla Was wejściówki na koncert zespołu Europe, który odbędzie się 20 października na warszawskim Torwarze. A że dzisiaj jest dzień bez Stanika, ja na przykład Radziu celebruję ten dzień każdego dnia, muszę Ci powiedzieć, i nie noszę.
2: Ja nie noszę od 39 lat.
1: To tak sobie pomyśleliśmy, że chcielibyśmy wiedzieć, jaki ciężar dnia codziennego Wy, panie i panowie, chcielibyście z siebie dzisiaj zrzucić. Pomyślcie, że możecie zrzucić, co tam chcecie. 321-321-600 albo hifi@antyradio.pl albo nasz WhatsApp, Radziu.
2: 797-40-30-20.
1: Tam też możecie nam wysyłać fotki, tylko nie przygnijcie za bardzo w kontekście tego zrzucania różnych rzeczy. Dajcie znać, co byście z siebie zrzucili i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wejściówkami na Europe 20 października na Torwarze.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradio.
9: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to Twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz!
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Szkoły dalej pod obserwacją. Sytuacja zdaje się uspokajać, ale to nie koniec działań. Na to gotowy tu i teraz Grinkiewicz kiwa palcem w stronę Rosji. W tej prawdzie też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z apetytem na rekord.
0: Prawda Antyradia.
1: 7:31. Grzegorz Kornacki. Sytuacja zdaje się uspokajać, ale patrole zostają. Donald Tusk zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem tak długo, jak długo będziemy obserwować sytuacje budzące niepokój. Według szefa MSWiA policja będzie wchodziła do placówek jeszcze co najmniej przez kilka dni. Wczoraj do tej akcji włączonych było 20 tysięcy funkcjonariuszy, zamkniętych było 10 szkół. Wszystkie te działania to efekt ostatniej fali ataków z nożem i planowania różnych ataków przez nastolatków.
0: Prawda Antyradia.
1: Możemy walczyć nawet dziś w nocy, tak mówi szef NATO w Europie Aleksus Grinkiewicz. Generał stwierdził, że sojusz wyciągnął wnioski z ataku Rosji na Ukrainę i jest gotowy do obrony w każdej chwili. Zaskoczyć się nie damy, bo mamy przewagę wywiadowczą.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeżeli przez lata nie możemy nauczyć się segregacji, to znaczy, że coś jest nie tak albo z nami, albo z systemem. Świętochłowice zrobią szkolenia z odkładania odpadów do pojemników. Na razie są spotkania z teorią, potem będą warsztaty przy śmietnikach.
2: Warsztaty będą polegały na tym, że będziemy rozrzucać cały pojemnik na zmieszane odpady komunalne i będziemy pokazywali mieszkańcom, że w tym pojemniku jest bardzo dużo surowców, które się powinny znaleźć w innych pojemnikach. I pokażemy, jak należy prawidłowo segregować. Każdy będzie mógł zadać pytania.
1: Mówiła Beata Grzelec-Petruk z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami. Świętochłowicom grożą duże kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.
0: Prawda Antyradia.
1: Po szkoleniach na wdechu przejdziemy do wdechów i uciśnięć. W piątek, jak Polska długa i szeroka, będziemy ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Organizuje to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mówi Jurek Owsiak.
3: Bijemy rekord pierwszej pomocy. W całej Polsce 1000 osób przez pół godziny będzie jednocześnie ćwiczyć RKO na fantomach.
1: Zgłosiło się już 178 tysięcy osób, ale wciąż można dołączyć. Start w piątek, w samo południe. Jest 7:33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
0: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Radomia, gdzie w ostatnim spotkaniu 10. kolejki Ekstraklasy Radomiak przegrał z Motorem Lublin 2-3. To był bardzo dobry meczyk, szczególnie w drugiej połowie. Kibice zobaczyli 4 gole, a decydujący cios zadał Simon w 90. minucie, strzelając zwycięską bramkę dla Motoru. Po 10 kolejkach liderem jest Górnik Zabrze. W 6. kolejce Serie A Atalanta Bergamo ograła Wenecję 3-1. W tabeli Atalanta jest 6. Wenecja zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym. Rządzi Inter Mediolan. W ostatnim meczu drugiej kolejki Basket Ligi koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski przegrali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 65-81. Kolejny serwis 8:30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i w górę przez Lublin, Białystok, Posuwałki. Na termometrach będzie od 11 do 14 stopni. Nocą na Podkarpaciu tylko 2 stopnie powyżej zera, w Krakowie 3. W pozostałych miejscach nawet plus 10. Na północy i na zachodzie nocą będzie deszczowo.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Dzień dobry, moja koleżanko serdeczna. Jak twoje samopoczucie?
1: No, dzień dobry, Michałku. Bardzo dobrze. A tęskniliśmy za tobą. Fajnie, że z nami już jesteś. Nie wiem, czy wiesz, ale rozdajemy dzisiaj bilety na koncert Europe na Torwarze i zapytaliśmy
0: Europe, kochana. No? Joey Tempest, zawsze chciałem mieć takiego pudla jak on, naprawdę.
1: Zapytaliśmy dzisiaj naszych słuchaczy, co z siebie najchętniej zrzuciliby, bo dziś jest Międzynarodowy Dzień bez Stanika. Tobie bardzo bliski, Michał, prawda?
0: Tak, zrzuciło się technika. Takie rzeczy bywają, to jest zupełnie normalne, ale się już ubrała, wiesz?
1: Tak jest. Słuchaj, no Marcin do nas napisał, zrzuciłbym z siebie przejmowanie się rzeczami, na które nie mam wpływu, że ktoś krzywo spojrzał, że w korku stoi pół Polski, że jutro znowu trzeba wstać do roboty i być uśmiechniętym. Chciałbym w końcu wyrzucić z głowy ten cholerny dział reklamacji, który działa 24 godziny na dobę. O, nam się, Marcin, to podejście bardzo podoba. Jeśli macie inne pomysły, to oczywiście możecie też dzwonić pod 321-321-600.
0: A jak powiem coś fajnego, to dostanę nagrodę?
1: No, ja bym chciał z siebie
0: Słuchaj, nagrodę, przepraszam bardzo, nagrodę. Rachunki bym chciał z siebie zrzucić i cały urząd skarbowy mogę? Naprawdę,
1: możesz,
0: zostawię.
1: Ceny palić jeszcze bym dorzuciła, wiesz?
0: Tak, dokładnie tak. I tę politykę jeszcze bym się z siebie zrzucił. Paszport polski niekoniecznie, bo ja kocham być Polakiem, no ale bywają z tym problemy, jak słychać.
2: Hi-fi. Hajduk Figurski. Takie ziółka w Antyradiu.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Obiecaliśmy kącik sakralny dziś w Hi-Fi i taki się właśnie wydarzy. Całun turyński. Temat całunu turyńskiego wraca na tak zwany tapet, bowiem co czas jakiś pojawiają się głosy, że to niby tak zwany fake, czyli mówiąc staropolskim językiem fałszerstwo. No i znowu pojawiła się informacja, tym razem belgijski historyk Nicolas Sarzeau z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain dotarł do tekstu, który może być, słuchaj, najstarszym znanym świadectwem, że słynne płótno już w średniowieczu uważano za fałszerstwo.
2: No bez dwóch zdań jest to najstarsze prześcieradło świata, które wzbudza absolutnie największe emocje na całym świecie. No tak jak powiedziała koleżanka, proszę Państwa, okazało się, że lipa. Może po prostu lipa. No ale jakie mają dowody?
1: Słuchaj, wielu wiernych wierzy, że to płótno faktycznie owijało ciało Jezusa, ale ci naukowcy, o których ci mówię, ci historycy, twierdzą, że owszem, to może być odbicie postaci brodatego mężczyzny, ale niekoniecznie Jezusa właśnie. No i podobno do oszustwa mieli się przyczynić, a to zaskoczenie, sami duchowni, którzy powtarzali to, zdaniem historyków, wierutne kłamstwo przez wieki.
2: No, ja muszę ci powiedzieć, że też mam brudkę, wąsa też, tylko baga się nie zgadza, ale jak się tak spocę, to się czasem też odcisnę.
1: Słuchaj, ale są też takie głosy, które mówią, że ta opinia to nie jest żaden dowód naukowy, tylko jakiś tam bla, bla, bla, więc Kościół przecież nigdy nie orzekł, że całun jest autentyczny, więc tak naprawdę to, o co nam wszystkim chodzi.
2: No słuchaj, mamy tutaj wypowiedź pani profesor, wiesz co, która od kwestii ekumenicznych akurat i w ogóle sakralnych zdaje się jest zdecydowaną ekspertką w kraju.
3: A jeżeli chodzi o Biblię, no to wiesz co, po prostu ciężko mi wierzyć w coś, co inaczej, no nie ma jakiegoś tam przełożenia na rzeczywistość, bo po prostu gdzie w tej Biblii są dinozaury i tak dalej.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Zamachowiec niedoszły i na razie domniemany. Dziś będzie przesłuchiwany. Iran stoi za incydentem w Wielkiej Brytanii, tak twierdzi Londyn. W tej prawdzie też pierwsza praca bez doświadczenia.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Musiał poczekać. Dziś przesłuchanie 66-latka, który w weekend został zatrzymany za planowanie zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Schwytany na Dolnym Śląsku wczoraj został przewieziony do Warszawy. W stołecznej komendzie trwała jeszcze analiza rzeczy zabezpieczonych w jego domu. Według prokuratury, do której mężczyzna trafi najwcześniej w południe, na tym etapie sprawa jest bardzo poważna. Szef MSWiA ujawnił, że zatrzymany jest z bardzo radykalnych grup i nawiązuje bardzo radykalne kontakty przez internet.
11: Prawda Antyradia.
12: To Iran. Premier Wielkiej Brytanii wskazuje na ten właśnie kraj jako stojący za spiskiem wymierzonym w bazę RAF. Chodzi o udaremniony zamach, do którego miało dojść w miejscu wykorzystywanym przez amerykańskie lotnictwo. Według słów Andy'ego Barnama operacja niemal na pewno była kierowana przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Bzdury mówią w Teheranie i oskarżają Londyn o operację pod fałszywą flagą.
11: Prawda Antyradia.
12: Komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność to cechy, których coraz częściej szukają pracodawcy. Jeżeli masz to, to pracę możesz dostać nawet bez doświadczenia.
13: Szukający pierwszej pracy mają całkiem spore szanse. W prawie połowie ogłoszeń wymóg wcześniejszego doświadczenia nie jest jednym z warunków zatrudnienia. Coraz częściej jest mile widziany, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
14: Dla osób rozpoczynających karierę oznacza to większą przestrzeń do aplikowania także wtedy, gdy nie spełniają wszystkich wymagań wskazanych w ogłoszeniu.
13: Najbardziej elastyczni, przynajmniej w ogłoszeniach, są ci, którzy szukają ludzi do pracy w biurze. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Prawda Antyradia.
12: Rekordowe zainteresowanie mikrograntami. To ten program we Wrocławiu, w ramach którego mieszkańcy mogą dostać do 10 tysięcy złotych na zorganizowanie sąsiedzkiego wydarzenia. W tym roku wiele będzie działo się wokół sąsiedzkiego rękodzieła, tak mówi Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
15: To jest bardzo duży trend. Państwo chyba chcą spotkać się na spokojnie, jesiennie i coś sobie, że tak powiem, podłubać, bo mamy warsztaty ażuru na Psim Polu. Na Zakrzowie z kolei sąsiedzkie wyplatanki, na przykład ze starych koszulek będzie można coś nowego zrobić.
12: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, czasem jednak trzeba się zapisać. Jest prawie 8:03.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Opady przelotne, niewielkie, możliwe w Katowicach, Rzeszowie czy w Olsztynie. Jutro może padać prawie w całej Polsce, a na północy może przy tym też zagrzmieć. Termometry będą pokazywały od 11 stopni w Warszawie, przez 13 w Olsztynie i w Rzeszowie, 15 w Poznaniu i w Opolu, do 17 w Gorzowie Wielkopolskim.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
11: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Ja ci muszę powiedzieć, że ja jestem absolutnie oburzony. Słuchaj, oburzony jestem czytając tę informację. Informację o imcie Donnie Jean Wild, która udowadnia, że determinacja, siła i wytrwałość nie mają metryki. Słuchaj, wiesz co to jest plank, prawda?
1: Zdarza mi się go nawet robić na treningach.
0: Żartujesz.
1: Ale tyle, co ta pani, nie jestem w stanie wytrzymać. I ja też jestem pod wrażeniem, nie dość, że Kanadyjka, 61-letnia, wytrzymała 5 godzin w pozycji deski, to słuchaj, ona ma jeszcze 12 wnucząt.
0: Posłuchaj mnie, co to, przepraszam bardzo, ma znaczyć, że ta informacja się zaczyna od wiek to tylko liczba. Ja na początku myślałem, że to jest jakaś staruszka, później patrzę, kobieta ma 61 lat, na Boga, co to w ogóle, to ja za 8 tyle będę miał. No.
1: Nie, no słuchaj, młodziutka kobieta, ale ja nie bez powodu o tych wnuczętach, dlatego że to pokazuje jednak, słuchaj, że dzieciaki hartują, a tak sobie myślę, że mężczyźni to się mogą uczyć od tej pani, żeby wytrzymać w różnych sytuacjach takich fizycznych, prawda, dłużej niż minutę.
0: Ja myślę, że to pokazuje, że kobieta z deską może się dobrze kojarzyć. A tak w ogóle, proszę państwa, to ćwiczenie od rana. Krzysiu, ty coś o tym wiesz?

0: Antyradio.
1: Jak obiecaliśmy, tak musimy zrobić, moi drodzy. Tak. Bilety na Europe mamy dla was i to jest ten moment, w którym dowiemy się, kto idzie na Europe, a że mamy ich dużo.
2: Ty, no właśnie, chciałem zapytać, a ty pójdziesz ze mną?
1: Na Europe?
2: Chodź, pośpiewamy Final Countdown. Hmm. Będzie śmiesznie.
1: No dobra.
2: Wezmę cię na barana. No dobra, nie wezmę.
1: Słuchajcie, wy będziecie mogli siebie nawzajem wziąć na barana. Pytanie konkursowe brzmiało, tak. Co zrzuciłbyś z siebie, a to z okazji dnia bez stanika. No i mamy dwóch zwycięzców.
3: Mm-hmm. Bym z siebie wrzuciła, matko kochana, właśnie to bycie matką kochaną, mm-hmm. chociaż na chwilę nie być matką, żoną, kucharką, sprzątliście, to jest spełnienie marzeń znów, żeby nie było, ale na taki koncert to by się wyzuło z tego wszystkiego, poszłoby szaleć, zrobiło się afro, założyło się porządne ciuszki i trochę odpoczęło.
2: Dziewczyno, to będziesz absolutną rock'n'rollową dziczą. Zapomnisz o tej codzienności i funduje ci to Antyradio, bo wygrywasz podwójny bilet.
1: Tak jest, ale mamy jeszcze jeden podwójny bilet.
4: Cześć, z tej strony Adam z Katowic. Ja w tym roku będę kończył 50 lat. No i tak trochę tym życiem zaczynam się przejmować na poważnie. To znaczy, no, chciałbym odpuścić. Nie myśleć o tym, że już bliżej niż dalej. Tylko po prostu iść na koncert Europe, przypomnieć sobie lata 80. i po prostu rozwikrzyć włosy, których już nie mam, i zaśpiewać The Final Countdown i mieć w głowie myśl, że to nie jest jeszcze końcowe odliczanie, tylko wszystko przede mną.
2: No i bardzo dobrze, mój drogi, będziesz znacznie młodszy od członków zespołu, możesz się poczuć naprawdę jak małolot, oni mają po 63.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Muzyka i głos AI.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
14: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.

0: Amerykanie łapią zadyszkę, opóźnienia nieuniknione. Zarzut za narkotyki warte ponad 5,5 miliona złotych. W tej prawdzie też lalka, jak malowana, czy może raczej rysowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Opóźnią się kluczowe dostawy dla polskiej armii. Dorsz we własnej osobie informuje, że spóźnią się dostawy pocisków do systemów Patriot. Obsuwa może dotknąć też dostaw systemów HIMARS. Według Ireneusza Nowaka biznes powinien dostosować się do większego zapotrzebowania na taki sprzęt. Nie ma wyjścia, bo jesteśmy w zamglonym obszarze, jednocześnie poniżej na poziomie i powyżej poziomu zastosowania artykułu 5 NATO.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty za narkotyki warte ponad 5,5 miliona złotych. Dwóch 20-latków odpowie za wprowadzenie takiego towaru do obrotu. Wpadli przed jednym z bloków na Gdańskim Przymorzu. W przeszukanym mieszkaniu policjanci znaleźli kilkadziesiąt kilogramów marihuany, amfetaminy czy kokainy. Schwytani trafili na 3 miesiące do aresztu, grozi im do 18 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Do przebudowy węzeł autostrady A4 w Chorzowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę prac. To najtańszy oferent, który weźmie ponad 5,5 miliona złotych.
2: Przebudowane zostanie korkujące się skrzyżowanie węzła A4 z drogami prowadzącymi w stronę centrum Chorzowa i w kierunku dzielnic Rudy Śląskiej. Powstanie tam sygnalizacja świetlna oraz dodatkowy pas do skrętu. Remont przejdą także chodniki, ścieżka dla rowerzystów, odwodnienie drogi oraz oświetlenie. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana najpewniej jeszcze w tym miesiącu, a prace ruszą. Mają potrwać 6 miesięcy, nie licząc okresu zimowego. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Lalkę zobaczysz na żywo w warszawskiej Desie. Od poniedziałku można będzie oglądać przedmioty z planu filmowej ekranizacji powieści Prusa. Co czeka, mówi Julia Olszewska.
3: Płaszcz barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów, kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
0: Na wystawie jest też ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Prusa. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Szanghaju, gdzie Hubert Hurkacz zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokina w czwartej rundzie turnieju ATP Masters, rozgrywanym na kortach twardych. Start 13:30. W Gdańsku kobieca reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra rewanżowe spotkanie z Belgią w dwustopniowych barażach o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę. Zapowiadają się duże emocje. Start 18:00. Jest wtorek, czas na drugą kolejkę Ligi Mistrzów. O 18:45 Lens zmierzy się ze Sportingiem, a Sabach Baku ze Slawią Praga. Wieczorem będzie w czym wybierać. RB Lipsk kontra PSV Eindhoven. Villarreal powalczy z Napoli. Galatasaray sprawdzi się z Barceloną, a na deser Atletico Madryt podejmie Manchester United. Start 21:00.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Deszcza i owszem, może dziś popadać. Spodziewamy się go w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i wzdłuż ściany wschodniej. Wszędzie jednak to mają być minimalne opady. Na termometrach będzie dziś od 11 stopni w Krakowie, przez 13 w Trójmieście i w Koszalinie, maksymalnie do 14 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu czy we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Nie zostawimy Państwa bez Waszego ulubionego wtorkowego konkursu, czyli...
7: Ta-dam.
6: To już niebawem.
7: No to, słuchajcie, to jest trudny konkurs, ale tak, naprawdę warto. Tym bardziej, że nagroda czeka, jak zawsze.

0: w Antyradiu.
1: Czytam teraz fascynującą biografię Jerzego Urbana. Słuchaj, to on w swojej chałupie miał na kiblu tabliczkę gabinet Leszka Millera. Wyobraź sobie. A dlaczego ja to wszystko mówię? No. Dlatego, że nikt inny jak pan Leszek powiedział, że najważniejsze jest to, jak mężczyzna kończy, a nie jak zaczyna.
2: I ja już wiem, dlaczego ty wymyśliłeś ten konkurs dla naszych słuchaczy, bowiem wtedy właśnie o to, jak się kończy utwór chodzi, czyli my wam gramy fragment z danego numeru, wy musicie podać autora i tytuł i jeżeli zgadniecie, to mamy dla was, o, dzisiaj jest świetna nagroda, bluzę Antyradia, Michał.
1: Coś jeszcze?
2: No tak, myślałam, że ty chcesz coś dodać. Grajmy!
1: Nie, ja chciałem tylko dodać, że w życiu każdego mężczyzny najważniejsze jest co? Końcówka! No i wszystko jasne.
2: I to była ta końcówka. 321-321-600 albo hi@antyradio.pl. Zgłaszajcie, co to za zespół, co to za numer, bo bluzę Antyradia warto mieć, zwłaszcza, że jest taka, w którą można się wtulić. Ach, w te jesienne wieczory.
1: My jesteśmy łaskawi w tym konkursie. Wiemy, że on nie jest łatwy, dlatego, proszę państwa, uwaga, będziemy prezentować końcówkę w dzisiejszym Tadam. Jeszcze raz proszę się skupić i do końcówki.
0: A teraz, ta-dam!

0: czyli śmiertelna końcówka.
1: No właśnie, i to jest ta końcówka, której poszukujemy dzisiaj.
2: Tak, to przed chwilą w tym Muse, które grało, to We will be victorious i było takie tadam, ale proszę Państwa, to nie o Muse chodziło, absolutnie co tydzień inna zagadka w naszym tadam, czyli śmiertelnej końcówce. Różne były odpowiedzi.
1: Tak, pytaliśmy Was, do czego tę końcówkę można przypasować i na przykład Łukasz napisał nam, że to koniec numeru AC/DC Road to Hell. No Łukasz, niestety nie, choć byłeś pewien swojej wygranej, bo napisałeś w mailu, a teraz tadam, wygrywam. No, nie wygrywasz.
2: No nie, panie Bogdanie, to też nie było Paradise City Guns N' Roses. Bardzo mi przykro, można to wszystko gdzieś pod to podpiąć. Ale to nie jest poprawna odpowiedź. Przypomnijmy jeszcze raz, jak brzmiało dzisiejsze tada.
1: A poprawną odpowiedź na to pytanie znał...
3: Dzień dobry, tu Michał z Poznania. Dzwonię, żeby rozwiązać zagadkę końcóweczki forum muzycznego. Będzie to Green Day, Basket Case. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: No to jak będzie, panie, to będzie, to gramy.
2: No i bluza będzie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Wiejskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
26: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Padli odpowiedzialni za podpalenie stacji Starlinków w Polsce. Pegasus do rozliczenia. Komisja śledcza pokazała raport. W tej prawdzie też pierwsza pomoc z rekordem w tle. WOŚP pompuje wynik.
0: Prawda Antyradia.
27: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Podpalacze zatrzymani. Niemieckie służby schwytały u siebie dwóch Turków, którzy mieli podpalić stację bazową Starlinków w Polsce. Chodzi o pożar z końcówki września z Woli Krobowskiej na Mazowszu. Szef MSWiA dziś mówi już zdecydowanie. To była akcja sabotażowa i dywersyjna. I właśnie za takie działanie na zlecenie obcego wywiadu odpowiedzą obaj zatrzymani, kiedy zostaną już przewiezieni do naszego kraju.
0: Prawda Antyradia.
27: Nie przeciwko terrorystom, a przeciwko prokuratorom i politykom opozycji wykorzystywany był Pegasus w Polsce. Po 2,5 roku Sejmowa Komisja Śledcza pokazała raport o tym, co działo się w służbach w czasach PiS, mówi przewodnicząca Magdalena Sroka.
28: Komisja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jako przeszkoda, którą trzeba obejść.
27: Komisja przygotowała zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Obejmują 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia.
0: Prawda Antyradia.
27: Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Nie ma informacji, czyje to drony, ani pod jaką banderą płynęły jednostki.
0: Prawda Antyradia.
27: Nie będzie patronatu prezydenta Krakowa nad Marszem Równości. Łukasz Gibała zapowiedział taki krok, bo jego zdaniem organizatorzy wydarzenia upartyjnili się. Jeżeli chodzi o dalsze kroki, zastępców nowego prezydenta miasta mamy poznać w przyszłym tygodniu, dzień po zaprzysiężeniu spodziewanym 21 października. Gibała zdobył w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa 62% głosów.
0: Prawda Antyradia.
27: Równo to trzeba uciskać. 10. raz w Polsce spróbujemy pobić rekord w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Impreza WOŚP w piątek w samo południe.
29: Resuscytacja, czyli co?
30: Robimy uciskanie 30 razy i oddechy.
29: Dzieciaki i dorośli w całym kraju będą to ćwiczyć, mówi szef WOŚP-u Jurek Owsiak.
31: 1000 osób przez pół godziny będzie jednocześnie ćwiczyć RKO na fantomach, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak zareagować, kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
29: Wciąż można się zgłaszać, a przed wskazany jest trening, bo można się zmęczyć.
30: Troszkę ręce bolą.
32: Może być ciężej na prawdziwym bardziej.
29: Joanna Obuchowska, Antyradio.
27: Jest prawie 9:03. Znów do 14 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i w Szczecinie. 12 stopni będzie w Olsztynie, Łodzi i w Rzeszowie, a najmniej 11 w Krakowie i w Katowicach. Deszcz może padać w Katowicach, Rzeszowie i w górę wzdłuż ściany wschodniej, a także w Olsztynie.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
1: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl

0: Fi w Antyradiu.
1: Michał, wiesz, bo my się ciągle jeszcze poznajemy, więc nie pytałam, ale zapytam. Czy ty kiedykolwiek brałeś udział w tak zwanych naukach przedmałżeńskich?
2: Tak, moja kochana, brałem.
1: I jakie to jest uczucie?
2: Wiesz, no ja jak Andrzej Duda uczę się całe życie, wtedy też się uczyłem praw kanonicznych, nie powiem, nauki przedmałżeńskie, to jest bardzo żmudna robota. Mhm. To są tak, kursy weekendowe, tak. Spotkania rozłożone na 2 lub 4 tygodnie, kursy warsztatowe, tak. Które to jest, wiesz, to jest 9 spotkań, zajęcie online teraz jeszcze doszły. Ja wiem, dlaczego ty pytasz, bo chodzi o kodeks prawa kanonicznego, słuchajcie, które nakłada teraz na duszpasterzy obowiązek przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa. Co prawda ten kodeks nie określa jak długo, ale duszpasterze już wymyślili, że to nie będzie krótko.
1: Tak. Episkopat chce ujednolicić nauki przedmałżeńskie w całej Polsce, bo biskupi uważają, że te kilkugodzinne kursy, które znacie, o których mówił Michał, no to jest za mało. Nie ma jeszcze konkretów, ile miałyby trwać nowe zajęcia, ani od kiedy by obowiązywały, ale mają być dłuższe. Mamy iść śladem Watykanu. Oni tam twierdzą, że nauki przedmałżeńskie powinny być znacznie, znacznie dłuższe.
2: Innymi słowy, lekko, a raczej leżej nie będzie. Słuchaj, wiesz co, tu mi przychodzi do głowy w ogóle taka historyjka po przestrodze. Sokratesa to kojarzysz, nie?
1: No tak, coś było w szkole.
2: No tak, ale Ksantypę to już nie bardzo jego żonę.
1: Przepraszam cię, oczywiście. No. Ksantypa to moja ziomala, no.
2: Podobno największa jędza w historii. I Sokrates powiedział takie piękne zdania pro małżonków. No. Albo masz dobrą żonę, jesteś szczęśliwy, albo złą i zostajesz filozofem. Wiesz, z jakiego zdania on zasłynął przede wszystkim?
1: No.
2: Wiem, że nic nie wiem. Jaki dobry mąż.
3: Nie wiem.

0: takie daty, o których warto pamiętać. Dziś jedna z nich, dokładnie 13 października 2016 roku, słuchajcie, Bob Dylan otrzymał literacką nagrodę Nobla. Ja pamiętam doskonale ten dzień. On nie pojawił się w Sztokholmie, odebrał medal nieco później, rok później niemalże, ale nie wiem, czy pamiętasz, Michał, uzasadnienie, jakie Akademia wyraziła w związku z tą nagrodą.
1: No, nie pamiętam.
0: Tak, słuchaj, za kreowanie nowej poetyckiej ekspresji we wspaniałej tradycji amerykańskich utworów. Tak to brzmiało.
1: Wow, ja go szanuję za nową gitarową ekspresję, bo to jest facet, który w folku pierwszy raz użył gitary elektrycznej, spowodował gigantyczną awanturę na swoim koncercie. Wygwizdali go. Słuchaj, i pod tym względem ja mówię szacun, ale mam pretensję do Boba Dylana inną. Wiesz co? Bo on się, wiesz, do kogo on się porównywał w ogóle? Porównuje cały czas. No on uważa, że on po pierwsze jest A. Pablo Picasso, B. Miles Davis, C. William Shakespeare.
0: Słuchaj, jak się porównywać, to grubo, najwyżej. Ja też zawsze mówię, że jestem prawie tak dobra jak Figurski w radiu, wiesz.
1: No, to jest piękna puenta. W zasadzie nie powinien nic dodawać. Ale słuchaj, ale nasz noblista na przykład znacznie skromniejszy. Posłuchajcie Lecha Wałęsy.
2: Przestańcie ośmieszać się wobec całego świata. Po co wam ta mądrość? Przecież jesteście głupcami. Analfabeta tego dokonał.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Don't be, don't be.
0: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Szkoły na oku służb kontrole ciągle trwają i na razie będą utrzymywane. Putin chce porozumienia bardziej niż Zełenski, tak mówi Donald Trump. W tej prawdzie będzie też luksusowe auto po królowej.
25: Prawda Antyradia.
26: 9.31. Grzegorz Kornacki. Już prawie 170 osób zatrzymanych w związku z falą przemocy w szkołach. Kolejne osoby wpadają przez kolejne groźby w sieci, posiadanie ostrych narzędzi czy możliwe planowanie różnych działań. Szkoły mają być gotowe na reagowanie, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
27: Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
26: Służby proszą też o sygnały w razie jakichkolwiek podejrzeń.
25: Prawda Antyradia.
26: Myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski. Tak mówi teraz Donald Trump, dodając, że trzeba skłonić ukraińskiego prezydenta do tego, żeby on też chciał zawrzeć porozumienie. Może was to zdziwić, ale to była odpowiedź na pytanie, jak prezydent USA zamierza skłonić Putina do przestrzegania ogłoszonego zawieszenia broni. O atakach Rosji na ukraińską infrastrukturę Trump mówi, że sądzi, że naruszenia są po obu stronach.
25: Prawda Antyradia.
26: Kreml tymczasem odrzucił propozycję 2 miesięcy przerwy od wojny. Chciał jej Wołodymyr Zełenski, żeby zorganizować wybory prezydenckie, te, których po rozmowach z Putinem znów chce Donald Trump. Rosja stwierdziła, że może przestać strzelać wyłącznie na dzień głosowania. Dłuższy czas to możliwość oddechu dla ukraińskiej armii.
25: Prawda Antyradia.
26: Jarmark między tym bożonarodzeniowym a straganami ze zniczami. Poznań szykuje się na imieniny ulicy Święty Marcin. Urządzone z tej okazji miasteczko ma rozciągać się od ulicy Kościuszki do Skośnej.
28: Sercem tego miasteczka będzie skrzyżowanie Alei Niepodległości ulicy Święty Marcin, które podkreśla ten podwójny charakter tego święta i korowód, którym zobaczymy 300 osób, które będzie miał 300 metrów.
26: Mówiła Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Samo wydarzenie 11 listopada.
25: Prawda Antyradia.
26: Pospacerowaliśmy, to wsiadamy za kółko. Bentley zbudowany dla królowej Elżbiety II trafia na aukcję. Auto z 2016 roku możecie zobaczyć online na stronie Broad Arrow. Jego beżowo-ciemnozielone wnętrze jest dostosowane do upodobań królowej. Są zasłonki w ognach i grube dywaniki z jagnięcej wełny. Auto ma niecałe 10 tysięcy kilometrów przebiegu. Spodziewana cena to 400-450 tysięcy funtów. Jest 9.33. To była Prawda Antyradia.
29: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
26: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Może padać deszcz w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i przy ścianie wschodniej. Wieczorem opady mogą zawitać do Trójmiasta, a na termometrach będzie wtedy od 9 stopni w Rzeszowie przez 11 w Opolu, Łodzi czy w Koszalinie, maksymalnie do 13 w Warszawie.
29: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: No, to będzie dopiero nagroda. Tylko w Antyradiu takie.
1: Poczekaj, bo Michał jeszcze jest w epoce konkursów, a ja chciałam powiedzieć, że jutro wydarzy się konkurs spektakularny, dlatego że zespół Simple Plan, z pewnością kojarzycie, ma dla swoich fanów turbo niespodziankę, a mianowicie spotkanie.
0: No toż to mówię.
1: Tak.
0: No toż to mówię, przyjadę do nich na
1: do nich,
0: no.
1: A no właśnie, w formule Meet and Greet będzie można zjeść z panami pizzę.
0: Słuchaj, no powiem ci, że to jest naprawdę grubo. Znaczy, ja nie mówię, żebyście na grubym jedli, broń Boże, bo to oczywiście herezja.
1: To nie będzie też pizza, ale... książula, coś czuję.
0: Zdaje się, że nie, bo dbamy o zdrowie. Słuchaj, ale wiesz co, ty masz do czynienia z tymi gwiazdami bliżej.
1: Zgadza
0: ja swego czasu też. No, ostatnio z Mikiem ty miała, ale zdaje się, że pizzki nie było. Ale to moje pytanie do ciebie. Mhm. Co żeś ty spożywała takiego z możnymi tego świata?
1: Słuchaj, był taki pan, niestety już nie żyje, Joey Jordison się nazywał. To był perkusista zespołu Slipknot. I ja miałam okazję z nim za kulisami nie Slipknot koncertu, a Murder Dolls, jego drugiego projektu, spożywać to i owo. I muszę ci powiedzieć, że to był ten moment, w którym sobie zdałam sprawę, że gwiazdy rocka nie zawsze mają taki, wiesz, wypas jak Jennifer Lopez w garderobie, czyli tam białe lilie i pachnące ściany. No bo chłopaki jedli jakieś suchary po prostu. No ale wiesz, z Joey'em, jak to smakowało, rozumiesz?
0: No moja droga, ja ci tu nieskromnie powiem, że ja spożyłem prawie całe 0,7 żubrówki, którą przywiozłem, razem z Rodem Stewartem. Skończyło się tym, że on mnie zapraszał na mecz, a jego menadżerka wyrzuciła mnie na zbity pysk. Po prostu za drink. No ale było wesoło. Ale to wy możecie, wracając do clue, to wy będziecie jedli pizzę z Simple Planem.
1: A co trzeba będzie zrobić, to jutro wam powiemy.
0: Tak jest.

0: Yes! Hi-Fi w Antyradiu. Niestety, jak wszystko co dobre, no niestety się kończy, ale spokojnie wytrzymacie do jutra do godziny 6.30, prawda?
1: Prawda, bo dokładnie wtedy spotkamy się z wami ponownie. Jak już mówiliśmy wcześniej, będzie szansa na zgarnięcie wejściówki na meet and greet, na pizzę z zespołem Simple Plan, także koniecznie bądźcie z nami jutro od samego rana. Nie wybierajcie żadnej innej radiostacji, oczywiście, tylko Antyradio.
0: Tak jest, meet and greet to jest po polsku takie spotkanie z pioną. Z pioną i z pizzą zresztą. Zapraszamy was, ale spokojnie, tak jak powiedziała koleżanka, to dopiero jutro. Jest... Dzisiaj mamy jeszcze ważne sprawy.
1: Tak, jest taki jeden, który stawia nas do pionu. I teraz on i Bogoda.
2: Na tamtej słynnej imprezce u mojego synka 13 był ten chytry cwaniaczek. Jakoś od tamtej pory nie lubicie tej liczby. Ale luz, kochani, bo dzisiaj wtorek, a nie piątek, więc aż tak źle nie będzie. Chociaż wróć. Rozdmucham się, niebo chmurami zaciągnę i równo zmoczę deszczem kraj wasz po całości. I jeszcze termostat wam ukręcę od 8 do 12 stopni. Sorry, baby, jak to mówią, taki już jestem i nigdy się nie zmienię. No, może kiedyś.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zadzwońcie po milicję. Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rekordowe sankcje na Rosję. Unia Europejska przyjęła obostrzenia wobec 1600 osób. Rośnie wsparcie Ilona Maska dla republikanów. Pieniądze płyną szerokim strumieniem. Maja Chwalińska z awansem w Chinach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Rekordowa liczba osób i podmiotów w nowych sankcjach Unii Europejskiej na Rosję. Wspólnota przyjęła pakiet, o którym wprawdzie Antyradia już mówiliśmy. Obejmuje on ponad 1600, nazwijmy to, odbiorców. Cel to przede wszystkim rosyjski kompleks zbrojeniowy budujący broń wykorzystywaną przeciwko Ukrainie. Dotychczasowa sankcyjna lista liczyła 3000 pozycji, także to obecne dokręcanie śruby to wydłużenie jej o ponad połowę.
1: Prawda Antyradia.
0: Rośnie wsparcie Ilona Maska dla republikanów. Najbogatszy człowiek świata przekazał grupom powiązanym z amerykańską partią prawie 370 milionów dolarów. Tak podaje New York Times, wyliczając, że to o ponad 70 milionów więcej niż Musk dał na kampanię Donalda Trumpa 2 lata temu. Gazeta zaznacza, że pisze o kwotach oficjalnie uwzględnianych przez Federalną Komisję Wyborczą, a to nie jest wszystko. Miliony poszły przez grupy, które nie są zobowiązane do ujawniania darczyńców.
1: Prawda Antyradia.
0: Wasza kolej. Tak mówią lokalne władze o przygotowaniach do kryzysów wszelkiej maści. W Giżycku specjaliści od kryzysowych sytuacji spotkali się z przedstawicielami Ukrainy. Rozmawiali o magazynach czy systemach alarmowania, ale też o tym, że teraz mieszkańcy muszą przygotować się na różne możliwości.
2: Bardzo duże wyzwanie jeszcze po naszej stronie, przekonanie mieszkańców do tego, żeby skorzystali właśnie ze szkoleń, żeby chcieli znowu słuchać o bezpieczeństwie, że jest to ważne. No musimy ten trend odwrócić, dotrzeć z właściwym przekazem.
0: Mówiła sekretarz powiatu Monika Łępicka-Gii. Władze zaznaczają, że nie chodzi o straszenie, a o gotowość, nawet na zdarzenia pogodowe czy losowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Awans Mai Chwalińskiej. Polka przeszła do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Pokonała Egipcjankę Majer Sherif 6-3, 6-2.
1: Prawda Antyradia.
0: Co może być z grzybnią? No na przykład wycieczka. Polacy coraz częściej jesienią wyjeżdżają nie w poszukiwaniu słońca czy zabytków, a grzybów. O szlaku grzyba mówi Marcin Starkowski z sky.pl.
3: Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
0: Jesienią najbardziej wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Czech, na Litwę i do Estonii.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Deszcz może dziś padać w Olsztynie, Katowicach, Rzeszowie i w górę przez Lublin, Białystok, Postowałki. Na termometrach będzie od 11 do 14 stopni. Nocą na Podkarpaciu tylko 2 stopnie powyżej zera, w Krakowie 3. W pozostałych miejscach nawet plus 10. Na północy i na zachodzie nocą będzie deszczowo.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11. Zacznę od dramatycznej informacji. Joanna Jędrzejczyk już nie zatańczy, proszę Państwa. Cokolwiek nie miałoby to znaczyć. Rodaczki i rodacy, w kwestii rozdawnictwa to dziś będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na Simple Plain 17 października Expo 21 Warszawa.

zajmę się tym jak zwykle w odpowiednim momencie. Z kolei społeczny researcher pan Wojciech donosi, że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia, generalnie treningu mózgu, także dzień pomyślności szarych myszek, dzień zabawnych powiedzeń na motyla noga, dzień bez stanika, dzień sceptyków, dzień niepowodzenia, dzień prostego języka, dzień noszenia garnituru. No i tutaj pan Jacur napisał, nie przepadam za gajerami, ale jak już trzeba założyć, to nie potrzebuję międzynarodowego pozwolenia. To samo z paleniem, nie potrzebuję dnia bez palenia papierosów, napisał pan Jacur. Jest też dzień ratownictwa medycznego, szacunek dla was, ostatnimi czasy to groźne bardziej zajęcie. 13 października 1978 roku przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny, a w 2016 roku Bob Dylan dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. I jeszcze jedna informacja, bo poza mailem ostrymałpantyradio.pl mają państwo do dyspozycji też WhatsApp, numer telefonu, pod którym można się ze mną kontaktować, to 797-403-020. 797-403-020. O, i taka nowość.

0: Państwa, właśnie korzystając z WhatsAppa, pan Chris przebył z takim oto wywodem. Joanna Jędrzejczyk może nie potańczy na parkiecie, ale w ringu chyba jeszcze wykręci jakiś balet. A w dniu ratownika medycznego życzę pielęgniarki z umiejętnościami pani Joanny. Wszystkim agresorom i miejsca na chirurgii. Panie Krisie, proszę Państwa, jakaś niemiecka modelka postanowiła zawalczyć na ringu. Ciekawe, czy po walce, która może pozostawić na obliczu wiadome ślady, będzie mogła nadal działać w modelingu. Proszę Państwa, jedziemy dalej z antyradiem.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Queen Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa grantowy tydzień.

0: i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Amteradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: By ktoś powiedział pyszne.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

się zębami pewnej damy, ale zajmę się tymi zębami dopiero w kolejnej godzinie. To pewne odniesienia do pana z Tygrysem i paru jeszcze innych kwestii. Proszę państwa, jedziemy dalej z Antyradiem, tak dokładnie to z grupą Hej!

0: Państwa kończy się ta godzina, za momencik Prawda Antyradia. Do tego jeszcze pełna kultura, do tego jeszcze pogoda, a potem przybędę z prędkością wielką.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzelecy, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Media Expert, taniej masz!
16: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
18: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
19: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowy. kredytowe.
20: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
21: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
26: Po reklamie.
27: Antyradio.

0: kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia stacji Starlinków w Polsce. Rosja ma stać za atakiem na statki u wybrzeży Bułgarii. W tej prawdzie też o jesiennych porządkach na nieco większą skalę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Następne zatrzymanie w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlinków w Polsce. Niemiecka policja ujęła na obrzeżach Berlina trzecią osobę, tak przynajmniej podaje dziennik Bild. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień gazety wpadł kierowca schwytanej wcześniej dwójki. Niemieckie służby wczoraj zatrzymały 30-paroletnich obywateli Turcji. Muslum T i Umit E wpadli na dworcu kolejowym w Nürtingen.
1: Prawda Antyradia.
0: To Rosja zaatakowała dwa statki u wybrzeży Bułgarii, tak twierdzi ukraiński minister spraw zagranicznych. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, w jednostki uderzyły drony. Jeden ze statków miał utonąć. Ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyły jesienne porządki, jak Polska długa i szeroka. Same tylko Katowice szykują się na odbiór tysięcy ton śmieci.
2: Jesienią wyrzucamy więcej.
3: Dużo ludzi, dużo śmieci. Dużych gabarytów jest dużo mebli, no bo remonty teraz są, nie?
2: Przy okazji tych porządków i remontów katowickie MPGK przypomina, co i gdzie powinno trafić.
4: Do brązowego pojemnika możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, też odpady wielkogabarytowe. Często w tym okresie się pojawiają. Tutaj każdy adres ma swój harmonogram i wtedy warto sprawdzić, kiedy takie odpady są wywożone, żeby nie zagracać tego terenu.
2: Mówiła Malwina Kaczor. W ubiegłym roku od września do listopada pracownicy MPGK zebrali z Katowic ponad 6 tysięcy ton odpadów zielonych i wielkogabarytowych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Spotkania to pod ich znakiem upłynie jesień we Wrocławiu. Mieszkańcy zgłosili prawie 170 pomysłów w programie mikrograntów. Zwycięzcy dostaną do 10 tysięcy złotych na wymyślone przez siebie aktywności. Pierwsze wydarzenia jeszcze w tym tygodniu, a z czasem każdy znajdzie coś blisko siebie, zapewnia Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
5: Chociażby na Zakrzowie się w tym naborze pojawiamy, czy na Ołtaszynie, więc takie osiedla, które faktycznie są dalej. No nie da się ukryć, że z obszaru Śródmieścia, na Dodrze, Ołbi, no to są takie osiedla, gdzie państwo bardzo chętnie zgłaszają projekty.
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, czasem tylko trzeba się wcześniej zapisać. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11:00. To oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś i na jutro.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Blade Runner 2099 z pełnym zwiastunem. Jak wskazuje tytuł, fabuła będzie się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z drugiego filmu, kiedy to replikanci, czyli sztuczni ludzie, wygrali bunt i przejęli władzę. Hunter Schafer gra uciekinierkę, która podszywa się pod łowczynię androidów, łączy siły z umierającą replikantką graną przez Michelle Yeoh. Razem szukają zbiega, którego tajemnica może zburzyć porządek. Producentem jest Ridley Scott, premiera 25 listopada na platformie Amazona. Zostajemy na Amazonie, bo twórca Wikingów wraca tam właśnie z nowym serialem. Jest pierwszy zwiastun Blood Axe Michaela Hursta. Serial opowie o Eryku, krwawym toporze i jego żonie Gunnhildzie walczących o tron Norwegii. Amazon już zamówił drugi sezon, zanim pokazał pierwszy. Premiera 20 stycznia 2027 roku.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia. Opady przelotne, niewielkie, możliwe w Katowicach, Rzeszowie czy w Olsztynie. Jutro może padać prawie w całej Polsce, na północy może przy tym też zagrzmieć. Termometry będą pokazywały od 11 stopni w Warszawie, przez 13 w Olsztynie i w Rzeszowie, 15 w Poznaniu i w Opolu, do 17 w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, fajny ten numer, Greta Van Fleet, nowość w Antyradio. Proszę Państwa, ludzie dla sławy, nazywanej czasami fejmem, robią różne rzeczy. Otóż w Anglii pan wlazł na wybieg dla tygrysów, pewnie chciał sobie zrobić sweet focie z tygrysem. Fejm jest, ale wiele radości z tego fejmu pan nie będzie miał, bo tygrysak to tygrys zrobił to, co chciałby zrobić tygrys i mógł zrobić tygrys. Ale do czego zmierzam? Pani z kolei, pani Marlena Mańko, z tego co napisano, jakaś bardzo znana fryzjerka poleciała do Turcji zrobić sobie nową klawiaturę. No i pani napisała, że zęby odpadły jej już w samolocie i jest w prasie codziennej kolorowej zainstalowana z odpadającymi zębami. Rodaczki, rodacy, czegoż to ludzie nie wymyślą? A my jedziemy dalej z Gansami tym razem.

0: Państwem. 24 minuty po 11 słuchają Państwa Antyradio. W Antyradio mamy grandżowy tydzień. W tym roku stuchnęło okrągłe 35 lat od premier absolutnych klasyków gatunku. Płyta Pearl Jamu, Nirwany czy Soundgarden. Mamy dla Państwa także do zgarnięcia grandżowe płyty oraz koszulki od firmy Nighty in the Original, związanej z kulturą grunge i skate. W tych ciuchach występowali w latach 90. grunge'owi muzycy. Ale ja będę miał dla Państwa dzisiaj dwuosobowe zaproszenia na Simple Plan na 17 dzień października Expo 21 Warszawa. Zajmę się tym po 12.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Hey! Wysadziosa!

Państwa, o tych delikwentach można mówić hurtownicy, ponieważ panowie ukradli z zakładów we Wrocławiu 30 ton miedzi wartej 5,5 miliona złotych. No i nie użyli do tego celu ani ciężarówki, ani innego wynalazku. Panowie, pan Bartłomiej lat 37 i pan Daniel lat 38 wynieśli 30 ton miedzi w plecakach. Towar trafiał na złom. Za uzyskane w ten sposób pieniądze panowie inwestowali w nieruchomości i w złoto. Jakoś tam zostali dopadnięci. Śledczy zabezpieczyli zarówno ich majątek, jak i pana złomiarza, który kupował te miedziane elementy, i został ten pan ze skupu złomu oskarżony o paserstwo. Niezły patent. 30 ton w plecakach. To trzeba naprawdę być bardzo zawziętym człowiekiem. A tak w ogóle to słuchacie antyradio.

0: ciastem biszkoptowym, oczywiście z bitą śmietaną. Od godziny 12 jest Antyradio w tej chwili.
1: Greetings, all earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: It's Flash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: w jednym miejscu na samochody-allegro.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum do witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio.

0: Makabryczne odkrycie w Kielcach. Ciała 4 osób w jednym z mieszkań. Korupcyjne zarzuty dla burmistrza Sanoka. Szkoła nie uczy. Polacy chcą zmian w programie nauczania.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Ciała 4 osób w mieszkaniu w bloku w Kielcach. Dokładniej 3 w mieszkaniu, a jedno na balkonie. To ostatnie zauważyli przechodnie i wezwali służby. Mundurowi musieli wyważyć drzwi, a potem poradzić sobie z agresywnym psem. Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała. Kobiety i 2 młodych mężczyzn.
0: Śledczy ustalają, kim są ofiary i zabezpieczają ślady. Nieoficjalnie wiadomo, że w lokalu mieszkał 50-letni mężczyzna z żoną i 2 nastoletnimi synami. Policja nie potwierdza na razie, że to właśnie te osoby są pozostałymi ofiarami.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz M. miał m.in. obiecywać korzyści majątkowe osobie pełniącej funkcję publiczną. Jak ustalili śledczy, prezydent chciał sobie kupić przychylność jednego z radnych, dając mu posadkę w miejskiej spółce komunalnej. Podejrzany nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkoła nie nadąża za rzeczywistością. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że według Polaków obecna podstawa programowa wymaga pilnej zmiany, mówi Małgorzata Dębska.
3: Aż 84% ankietowanych ocenia obecną podstawę programową jako niedostosowaną do wyzwań współczesnego świata. Większość respondentów, 57%, wskazuje na przeładowanie czystą teorią i brak kluczowych umiejętności praktycznych.
0: Zamiast wkuwania na pamięć budowy pantofelka, szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia czy bezpiecznego posługiwania się nowymi technologiami, w tym AI.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 rodzaje zabudowy, napęd elektryczny lub tradycyjny. Tak wyposażone są rowery cargo, które można już wypożyczać w Krakowie, mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
4: Na maksymalnie 6 godzin. Można przyjść rano, wziąć taki rower, przewieźć coś i do godziny najpóźniej 15 trzeba ten rower tutaj na przewozie oddać albo też umówić się w naszym Like Hubie.
0: Szczegóły na stronie ZTP.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec ogłoszenie Antyradia. Halloween zagra na Mistiku. Giganci europejskiego heavy metalu są drugim headlinerem imprezy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Pochmurno na wschodzie, na zachodzie słonecznie, na termometrach w granicach 10-12 stopni. Jutro opady na zmianę z przejaśnieniami. Taka pogoda w kratkę najpewniej utrzyma się do końca tygodnia. Piątek może być wyjątkiem, wtedy słońce ma wyjść w prawie całej Polsce. Chwilowo zrobi się cieplej, do 18 stopni.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: żarty radio.
1: Proszę Państwa, to nie żarty, to już 11 minut po 12 i słuchamy Państwa Antyradia, Antyradio Rozdawnictwo. Rodaczki, rodacy, mam dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Simple Plan 17 października Expo 21 Warszawa. Jeżeli Państwo są zainteresowani tymi zaproszeniami, to bardzo proszę wymalować mail pod adres ostry@antyradio.pl i zaczekać chwil kilka na pytanie, które zadam Państwu. Trzeba będzie wpisać odpowiedź w temacie maila, no i zaczekać na efekt.

0: Państwa. Są już prawie 24 minuty po 12. Czas na to, bym zadał Państwu pytanie dotyczące rozdawnictwa dwuosobowych zaproszeń na koncert Simple Plan 17 października Expo 21 Warszawa. Maile, jak mi mam Państwo przygotowali, pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Jak inaczej nazywany jest grip na planie filmowym? Grip. Jak ta funkcja nazywana jest po polsku? Proszę to wymalować w temacie maila. No i załatwione.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

gazecie sobie cieniutko zaśpiewali, proszę Państwa, na intencję rozdawnictwa dwuosobowych zaproszeń na koncert Simple Plan 17 października, Expo 21 Warszawa. Zadałem Państwu pytanie, jak inaczej nazywany jest grip na planie filmowym. Inaczej to wózkarz, chociaż ma i też dużo innych zadań. Takie zaproszenia dwuosobowe otrzymują następujący panowie. Tu już pozwolę sobie zaatakować. Otóż pan Adrian C. i pan Paweł K. otrzymają za chwileczkę maile zwrotne potwierdzające, że to właśnie panowie wybiorą się na wspomniany przed chwilą koncert. A my jedziemy dalej z You.

0: Kasprzyk już u drzwi studia antyradiowego. W tym momencie rozpocznie swoje działania w lokomotywie. Aleksander Ostrowski mówi Państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauhensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Kolejne zatrzymania w związku z pożarem stacji Starlink na Mazowszu. Polska gospodarka dogania szwajcarską. Jak dobrze ułożyć tabelkę w Excelu? Chorzowski węzeł A4 do przebudowy. Jest wykonawca prac.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. 25-latka miała podwieźć dwóch obywateli Turcji mieszkających w Niemczech w okolice Grójca, gdzie jest stacja internetu satelitarnego, który jest dostarczany również na Ukrainę, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby, oczywiście. Fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
5: Niemieckie media podają, że doszło także do kolejnego zatrzymania w Berlinie. To mężczyzna, który miał odebrać sabotażystów z Warszawy. Tego zatrzymania Polska na razie nie potwierdza. Dwóch zatrzymanych Turków ma być sprowadzonych do naszego kraju w oparciu o europejski nakaz aresztowania.
4: Prawda Antyradia.
5: Polska gospodarka przegoni gospodarkę Szwajcarii już w przyszłym roku. Takie rewelacje serwuje minister finansów Andrzej Domański. Chodzi tu o porównanie nominalnego PKB obu krajów. Wygląda imponująco, dopóki nie uwzględnić faktu, że Szwajcaria ma czterokrotnie mniej obywateli. Czyli jak wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PKB na mieszkańca w Polsce wyniesie niespełna 33 tysiące dolarów. W Szwajcarii ponad 130 tysięcy dolarów na głowę.
4: Prawda Antyradia.
5: Węzeł autostrady A4 w Chorzowie zostanie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę prac.
7: Przebudowane zostanie korkujące się skrzyżowanie węzła A4 z drogami prowadzącymi w stronę centrum Chorzowa i w kierunku dzielnic Rudy Śląskiej. Powstanie tam sygnalizacja świetlna oraz dodatkowy pas do skrętu. Remont przejdą także chodniki, ścieżka dla rowerzystów, odwodnienie drogi oraz oświetlenie. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana najpewniej jeszcze w tym miesiącu, a prace ruszą. Mają potrwać 6 miesięcy. Nie licząc okresu zimowego. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: 14 milionów dolarów za czerwoną koszulkę Michaela Jordana. To nowy rekord kwoty, jaką kiedykolwiek zapłacono za jakąkolwiek koszykarską pamiątkę. Koszykarz występował w tym ubraniu w finałach NBA w 98 roku.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Bez opadów i słonecznie na zachodzie, na wschodzie też bez deszczu, ale pochmurno. Na termometrach w granicach 13 stopni, najcieplej w Legnicy. Jutro od rana deszczowo na zachodzie, w ciągu dnia na północy, a wieczorem na wschodzie. W czwartek może przelotnie popadać we wschodniej Polsce. Temperatura podobna do dzisiejszej.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: No pięknie to brzmi.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale jeszcze jak to wygląda? Oj, oj, oj. Jeszcze tylko kilka dni. 4 listopada. No kilkanaście, umówmy się. 4 listopada kinowa premiera na całym świecie płyty Rammstein Live in Mexico City. Ale przypomnę, 20 listopada do sprzedaży trafia koncertowe wydawnictwo na nośnikach fizycznych. Będą płyty dwie kompaktowe, będzie Blu-ray, będą dwie wersje zestawu z 4 płytami winylowymi. No i będzie dostępna również rozbudowana edycja z Blu-rayem, z 2 płytami kompaktowymi i niemal 300-stronicowym fotobookiem. Więc będzie w czym wybierać. A my dziś wybieramy oczywiście najlepszy rok na świecie. 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle do 16.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Ira, nadzieja, piękne brzmienia sprzed lat wciąż będą towarzyszyć nam, a jakże. A propos tych brzmień sprzed lat, które towarzyszą nam, God Save the Queen, wczoraj o tym mówiłem. Jeden z najbardziej cenionych na świecie zespołów tribute oddający hołd Freddiemu i grupie Queen pojawi się w Arenie Ursynów w Warszawie i mam na to wydarzenie zaproszenie.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
21: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
20: Czyli frosty kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
26: Janie, skarpeta na pieniądze.
27: Się rozpadła.
26: Noż do stu.
27: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
28: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
29: Blik.
30: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
31: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
30: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
32: Auć! Kłujące? A może wiercące?
0: Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Andy Warhol, Bohemia Like You. Tymczasem przeglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się na chwilę przy roku 65, kiedy to z 13 października w studiu w Londynie grupa The Who nagrała swój słynny utwór My Generation. Warto wspomnieć, że początkowo BBC odmawiała emisji tego nagrania, twierdząc, że chce obrażać jąkających się ludzi, ale Roger Daltrey w wywiadach twierdził, że powtarzał niektóre słowa w piosence, by dostosować je do melodii. Więc posłuchajmy, jak to naprawdę wygląda. I wyglądało.

0: zdecydowana większość mojej młodości muzycznej. Wasted Years i Iron Maiden. Mówiłam kiedyś, że znałem wszystkie solówki na gitarze. Tylko już nie mam tej gitary, znaczy rakiety tenisowej. Ale to się wtedy grało. Ojajaj. Wszystko było w jednym paluszku. Piękne wspomnienia. Tymczasem, niespełna 6 minut pozostało od godziny 14 o 14, prawda antyradia, czyli rzeczy najważniejsze, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy muzyczne, najważniejsze, koncertowe dzisiaj w Lokomotywie, to mam trochę podwójnych wyjściówek na koncert God Save the Queen do warszawskiej Areny Ursynów na 17 października. Będzie szansa, żeby je zgarnąć.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną. Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
21: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
22: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
21: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
22: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
21: Spróbuj koniecznie.
22: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
23: The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
24: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymania w sprawie nawoływania do zamachów na polityków. Prezydent chce rozmawiać bezpośrednio z premierem o nominacjach ambasadorskich. Pomysły na biznes poszukiwane. Wraca program Smart Lab w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Po nawoływaniach do zabójstwa rządzących, wizyta policji. Wpadł 46-latek z Wielkopolski Chobornik, który wzywał do zbrodni, a to nie jedyny taki przypadek. W niedzielę na Dolnym Śląsku zatrzymany został też 60-latek, tak samo wyrywny. W zależności od zarzutów może im grozić do 3 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
1: Prezydent jest gotowy wrócić do rozmów o nominacjach ambasadorów, ale chce rozmawiać z premierem, a nie szefem MSZ-u. Karol Nawrocki mówił o tym w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, tłumaczy, że nie ma sensu załatwiać tego przez pośredników.
2: Czytam tę wypowiedź pana prezydenta, że musi rozmawiać z panem premierem na temat nominacji ambasadorskich. Po prostu z przebiegu rozmów z panem ministrem Sikorskim. Było porozumienie, było uzgodnienie. Ci ambasadorowie byliby pewnie już dzisiaj, ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Więc jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie?
1: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od 2024 roku. To wtedy minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji 50 dyplomatów oraz o tym, że kandydatury zgłoszone przez poprzednie kierownictwo tego resortu zostaną wycofane.
0: Prawda Antyradia.
1: Dwaj młodzieńcy z kartonami narkotyków zatrzymani w Gdańsku. 22 i 21-latek wpadli w centrum miasta. Nieśli w sumie 7 kg różnych substancji, nerwowo się rozglądając, co ściągnęło uwagę mundurowych. Przy okazji znalazły się telefony komórkowe, wagi elektroniczne i 50 tysięcy złotych w gotówce.
0: Prawda Antyradia.
1: Pomysły na biznes poszukiwane. W Katowicach ruszył nabór do drugiej edycji programu Smart Lab.
3: Do programu mogą zgłaszać się studenci z katowickich uczelni, którzy mają pomysł na biznes i chcą się dowiedzieć, jak go rozwinąć. Uczestnicy Smart Labu wezmą udział w 6 dniach szkoleniowych podzielonych na 3 bloki tematyczne. Modelowanie biznesowe, strategię rynkową i sprzedaż. Najlepszy zespół otrzyma złoty bilet do przyszłorocznej edycji katowickiego konkursu Kopalnia Startupów. Magda Poddańczyk, Antyradio.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Bez opadów i słonecznie na zachodzie, na wschodzie też bez deszczu, ale pochmurno. Na termometrach w granicach 14 stopni najcieplej w Szczecinie. Jutro od rana deszczowo na zachodzie, w ciągu dnia na północy, a wieczorem na wschodzie. W czwartek może przelotnie popadać we wschodniej części kraju. Na termometrach podobnie jak dziś, do 14 stopni.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: bardzo jestem ciekaw, na którym miejscu dzisiaj będzie to nagranie w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Nowe Placebo. Helen Keller.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: God Save the Queen. Przypomnę, jeden z najbardziej cenionych na świecie zespołów tribute, oddających hołd legendarnej grupie Queen. Przyjeżdża do Polski. Zespół ma naprawdę przepięknie dopracowane w każdym detalu show sceniczne, łączące najwyższy poziom wykonawczy oczywiście z autentyczną atmosferą koncertów Queen. Wczoraj o tym mówiłem, ale przypomnę, że grupa powstała pod koniec lat 90. w Argentynie i zasłynęła właśnie niezwykle wiernym odtworzeniem brzmienia, a także wizerunku i scenicznej charyzmy Freddiego Mercurego i całego zespołu Queen. Kilka koncertów w Polsce, ale jeden oczywiście w warszawskiej Arenie Ursynów 17 października, więc lada moment za 4 dni. Jeżeli mielibyście ochotę tam się znaleźć, nie oddalajcie się od Antyradia, bo w tej godzinie będzie szansa zgarnąć zaproszenia.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: tego nie da się słuchać, prawda? Warto zrobić antyradio głośniej zawsze. Ciekawe, czy Fish ubierał się w ciuchy od firmy Nighty i Ordinals. Ciuchy tej firmy są do wzięcia oczywiście w tym tygodniu w antyradio, bo mamy grunge'owy weekend. Może grunge'u Fish nie śpiewał, ale być może słuchał. Tydzień z grunge'em trwa w najlepsze, także nasłuchujcie uważnie antyradia, bo być może grunge'owe płyty, być może także ciuchy od Nighty i The Ordinal powędrują w waszą stronę.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Media Expert, taniej masz!
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: Blik. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz

0: 20% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu.

Beyoncé, Royal Blood za nami. Tymczasem zatrzymajmy się na chwilę przy 79 roku, bo 13 października Ragata de Blanc, drugi album grupy The Police, rozpoczął czterotygodniowe panowanie na brytyjskiej liście przebojów. Co ciekawe, nagranie płyty, na której znajdują się chyba dwa kultowe nagrania, Message in the Bottle i to, które jeszcze w tle, już w tle, czyli Walking on the Moon. Wiecie, ile kosztowało? Kosztowało tylko

0: 27 będą koncerty. Być może także zahaczą o Polskę, kto wie. Jeżeli chodzi o koncert, na który warto się wybrać, to 17 października do Areny Ursynów w Warszawie na God Save the Queen. Najbardziej ceniony, jeden z najbardziej cenionych zespołów Tribute Queen na świecie. Pytanie brzmi: w jakim państwie powstała grupa God Save the Queen? Czekam. Gazprol@antyradio.pl. Mówiłem o tym przynajmniej dwa razy.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz na

0: Dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Poczuj radość.

0: dziś. Więcej na austria.info. / zima.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Niebawem przesłuchanie niedoszłego zamachowcy, który planował zabójstwa rządzących. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki u wybrzeży Bułgarii. Z Gdańska do Wrocławia w mniej więcej 4 godziny. Kolejarze z nowym rozkładem jazdy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Wkrótce przesłuchanie niedoszłego zamachowcy z Wrocławia. 60-latek został zatrzymany w niedzielę. Chciał mordować rządzących. Mężczyzna nie krył się ze swoimi planami. Udzielał się w internecie, głosząc skrajne poglądy. Według nieoficjalnych informacji nie był zwykłym frustratem, a nieco lepiej zorganizowanym. Ponoć znał szczegóły dotyczące miejsca przebywania i najbliższych planów Donalda Tuska czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Regularnie otrzymujemy groźby, ale ta była bardzo poważna w ocenie służb, komentuje minister obrony.
2: Nie tylko polskich, ale jak wsłuchamy się w głos przedstawicieli rządu Republiki Czeskiej, również w ich ocenie, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: Śledczy analizują też dane z nośników zabezpieczonych przez mężczyznę podczas zatrzymania. Dziś zarzuty za grożenie polskim władzom usłyszał też inny mężczyzna, 46-latek z Obornik. Miał nawoływać do zabójstwa Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
0: Prawda Antyradia.
1: 11 osób zaginionych po kolejnych atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym. Do incydentów doszło w pobliżu bułgarskiego wybrzeża. Jedna z zaatakowanych jednostek zatonęła. Poszlaki wskazują, że stoi za tym Rosja.
0: Prawda Antyradia.
1: Przyspieszenie na kolei, zapowiada PKP Intercity. Przewoźnik pokazał nowy rozkład jazdy, a w nim 600 pociągów każdego dnia i skrócenie czasu przejazdu między dużymi miastami, mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
3: Z Gdańska do Warszawy pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut. Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego.
1: Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Droga Italio, ile ty nas kosztujesz? Takie pytanie zadają sobie włoscy studenci i na znak protestu rozbijają namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie. Chcą zwrócić uwagę na wysokie koszty życia i mieszkań oraz brak akademików. Pokoje kosztują nawet 1000 euro miesięcznie. To była Prawda Antyradia. 2,5 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Coś nie kliknęło Facebookowi w kinach. The Social Reckoning, nowy film Arona Sorkina o aferze wokół serwisu, zebrał na otwarcie 5,5 miliona dolarów w USA i Kanadzie. Globalnie tylko 9 milionów. Jeszcze gorzej wygląda Digger z Tomem Cruise'em. W drugi weekend zebrał w USA i Kanadzie 3 miliony 200 tysięcy dolarów, o 60% mniej niż na starcie. Globalnie ma tylko 35 milionów 300 tysięcy. Według doniesień Variety strata z dystrybucji kinowej może sięgnąć 245 milionów dolarów. Tymczasem w Polsce Wokulski przyciąga tłumy. Lalka przekroczyła 1 milion widzów, jak podało Warner Bros. Discovery. Film wszedł do kin 30 września. Reżyseruje Maciej Kawalski, twórca Niebezpiecznych Dżentelmenów. Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska, a Rzeckiego Marek Kondrat.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pochmurno na wschodzie, na zachodzie słonecznie. Tam też najcieplej w granicach 14 stopni. Na wschodzie w okolicach 10. Jutro od rana deszczowo w zachodniej Polsce, w ciągu dnia na północy, a wieczorem na wschodzie. W czwartek może przelotnie pokropić przy wschodniej granicy. Temperatura podobna do dzisiejszej.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Pięknie wprowadzili nas do trzeciej części dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. Spieszę z informacją, bo właśnie dostałem wiadomość, że Halloween został ogłoszony kolejnym headlinerem Mystic Festival 2027. Ale fajnie, niemieccy giganci europejskiego heavy metalu wystąpią w Gdańsku w ramach specjalnego show przygotowanego na 40-lecie działalności zespołu. Więc już mamy Faith No More i mamy Halloween, jeżeli chodzi o Tuzów. Elegancko, elegancko. Mystic Festival, przypomnę, 2027 odbędzie się od 10 do 12 czerwca w Gdańsku Letnicy. Zaproszenia oczywiście do wzięcia będą w Antyradio w swoim czasie, a ja za chwilkę sprawdzę, jak tam mają się sprawy u mojego prywatnego listonosza kaspro@antyradio.pl w sprawie koncertu God Save the Queen.
0: Lokomotywa w Antyradio.

0: ma różne oblicza. Love is a lie. Tak śpiewała grupa Simple Plan za nami. Natomiast jeżeli chodzi o zaproszenia na God Save the Queen, to widzę, że maile poleciały do Dagmary F, Karoliny P, a także Tomasza W. Bardzo proszę sprawdzać swoje skrzynki mailowe, bo za kilka chwil powinniście dostać bilety w formie PDF. Gratuluję!
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa grunge'owy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Muzyka i głos.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Po reklamie.
18: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa, Archipelag i Horyzont.
0: To jest Rock News w Antyradiu.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Odkrycie z archiwów. Do sieci trafiło dawno zaginione nagranie występu Black Sabbath z 1970 roku. To 40-minutowa sesja nagraniowa dla holenderskiej telewizji. Słyszymy tam rozbudowane wersje utworów, które później trafiły na debiutancki album grupy. Jest też na przykład The Wizard z innym tekstem niż ten, który ostatecznie trafił na płytę. A skoro o koncertach klasyków mowa, SBB grają dziś wieczorem w warszawskiej Stodole. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu.
1: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa, Archipelag i Horyzont.
0: Rokomotywa w Antyradiu.

ale pięknie filmowo się zrobiło. Girl i You'll Be a Woman Soon, Urge Overkill za nami. Państwo pytają, czy będą nagrody grunge'owe w Lokomotywie. Ehe, jutro będę miał coś z repertuaru Pearl Jam, jakąś koszulkę też dla was wytrzasnę. Firmy Nike The Original. Teraz jeszcze nim się rozstaniemy, Muse, jeden z moich ulubionych utworów, jeżeli chodzi o partię basową, mawiają, że trudnia. Trudna, zdradzę tajemnicę. Jest pewien patent na tę partię basową. Kiedyś, pamiętam, grałem ten utwór w tak zwanym playthrough w Guitar Stories, chyba 4 albo 5 lat, 5 lat temu, na takim małym basie Kali. Więc jak na małym się dało, to na dużym da się tym bardziej. Poćwiczcie, sprawdźcie.

0: Lub Storpeda, lubię się, bo najważniejsze to lubić siebie. Wiedzą coś o tym Tomasze, stare dziady, ale jako fajne, nie?
1: A jak?
2: Małgorzata też o tym wiedzą.
0: Małgorzata, przepiękna Małgorzata. Dzisiaj będziesz rozmawiać, słyszałem, z Grzegorzem.
2: Będę, no i ja będę i Tomasz
0: i
2: też
0: Tomasz
2: będzie.
0: Się będzie.
1: No zobaczymy, nie wiem, może coś tam wtrącę, dwa słowa, swoje trzy grosze.
2: Tak, po 18 Grzegorz Kupczyk będzie naszym gościem.
1: A dzisiaj również pojawi się kalambur dźwiękowy, który, czy będzie trudny, no słowami mojego ulubionego filozofa Skipera, powiedziałbym, że tak, ale też i nie.
2: Okej.
0: Czy on cały czas tak kombinuje w tych kalamburach?
2: Tak, ale wiesz, dla mnie to jest bardzo trudne, bo mnie siedzimy tutaj trochę ponad miesiąc wspólnie, prawda? No to wczoraj pierwszy raz odgadłam. Tak, także naprawdę on ulepotywał ten kalambur.
0: Ja słucham tych kalamburów w samochodzie od dłuższego czasu i odgadnąłem tylko jeden.
2: O, widzisz?
1: A proszę, a nasi słuchacze se radzą.
0: Nasi słuchacze są najlepsi. Do jutra, trzymajcie się, bye bye.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro. Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej! Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Poczuj

0: urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Black Hole Sun, won't you come? Three Days Grace.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prokuratura dostała już zawiadomienie od Michała Kołodziejczaka. 5 osób zatrzymanych w sprawie prywatnego ZOO na Dolnym Śląsku. Na razie bez zarzutów NATO z oświadczeniem po serii ataków dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Zawiadomienie Michała Kołodziejczaka na doniesienia o nim samym jest już w prokuraturze. Były wiceminister rolnictwa złożył je w niedzielę w ABW. Dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o doniesienia portalu Zero.pl o przemocowych zachowaniach wobec pracownic i proponowanie im narkotyków. Koalicja Obywatelska czeka na jego wyjaśnienia. Powinien przeprosić osoby, które skrzywdził, i bardzo poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością w świecie publicznym, mówi wiceprzewodnicząca koalicji Barbara Nowacka.
2: Oczywiście, za każdą złą, głupią rzecz można przeprosić, można odbudować się i nigdy więcej tak nie postępować, tylko trzeba to zacząć robić. Trzeba też stanąć w prawdzie. Jeżeli ktoś poniża i obraża kobiety, to w mojej przestrzeni ja nie widzę podstaw do współpracy z taką osobą.
1: Zdaniem minister Nowackiej w działaniach posła jest wiele znaków zapytania.
0: Prawda Antyradia.
1: 5 osób zatrzymanych w związku z działalnością prywatnego ZOO w Mieroszowie na Dolnym Śląsku. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale zapadła decyzja o wywózce niektórych zwierząt. Sprawa ciągnie się już od maja i jest związana z przetrzymywaniem zwierzaków w niewłaściwych warunkach. Donos złożyli prozwierzęcy aktywiści, a właściciele przybytku nie zgadzają się z tymi oskarżeniami. ZOO Łączna funkcjonuje od 2012 roku. Żyje tam około 100 gatunków zwierząt.
0: Prawda Antyradia.
1: NATO reaguje na serię ataków dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii, czyli wydaje oświadczenia. Sekretarz generalny Mark Rutte zapowiedział ściślejszą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Rosja jest oskarżana o ostatnie uderzenia na 2 statki. 11 osób jest zaginionych.
0: Prawda Antyradia.
1: Korki, opóźniony autobus i budzik nie zadzwonił. To najczęstsze wymówki usprawiedliwiające spóźnienia do pracy, ale są też powody mniej typowe, mówi Monika Baneś-Bator z Personel Service.
3: 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
1: Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, większość sporadycznie, ale 10% z nich przyjeżdża po czasie co najmniej raz w tygodniu.
4: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: Pochmurno na wschodzie, na zachodzie słonecznie, tam też najcieplej w granicach 14 stopni. Na wschodzie około 10, jutro od rana deszczowo na zachodzie, w ciągu dnia na północy, a wieczorem na wschodzie. W czwartek ma popadać raczej we wschodniej Polsce, temperatura podobna do dzisiejszej.
4: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. To właśnie my, para z głośników, czyli Małgorzata.
0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. To właśnie my, para z głośników, czyli Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz

0: muszę sobie zjechać, jak żeś mnie zaskoczył.
1: Ale dobrze, to
0: będzie,
1: no.
0: Będzie o tym, że kilkulatki nie rozstają się z telefonem. Sprawdzimy też, które miasta w Polsce są najtańsze do życia.
1: No i prześledzimy duński wątek cyberataku na na firmę zawiadującą zamrażarkami we Francji. Także będzie trochę kryminału, będzie również kalambur w konkursie ostatni. Będą pierwszymi. Będziemy mieli dla was dwa winyle, koszulkę, bilety na Simple Plan, także naprawdę samo gęste, mówiąc językiem kulinarnym. No, a teraz co?
0: Lecimy.
1: Czeska Rapsodia, proszę bardzo.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Tomasz, a jak ty byłeś młody, to byłeś metalowcem, punkowcem czy grunge'owcem?
2: Ja byłem hipisem. Także w latach 90. to była rzadkość, no ale okay. Tak było. Niestety słuchałem Doorsów, Beatlesów, Jesus Christ Superstar i nosiłem dzwony.
1: No fajnie.
2: I koszulę po matce.
1: No fajnie, fajnie. To ja,
2: a czemu pytasz?
1: Wiesz co, dlatego, bo w tym roku stuknęło okrągłe 35 lat od premier absolutnych klasyków gatunku, jeżeli mówimy o grunge'u, tak?
2: Tak.
1: No i w związku z tym mamy dla słuchaczy do zgarnięcia grunge'owe płyty i koszulki.
2: A proszę, bo trwa i trwa mać grunge'owy tydzień w Antyradiu. Mamy dla was Vinyl Creed, mamy dla was koszulkę 90's The Original. No i jeśli chcecie takie nagrody fanty od nas zgarnąć, to piszcie paramaupa@antyradio.pl. A waszym zadaniem dzisiaj jest napisać podanie o przywrócenie lat 90. Koniecznie z uzasadnieniem.
1: Czekamy.
2: paramaupa@antyradio.pl. Już za chwilę między innymi kalambur, ale będzie również coś o Danii.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
15: Przeceny na urodziny w Media

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Fire.

0: Ponty Radio. Najlepszy rok na świecie. Ponty Radio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowość od Fontaine's DC. Zespół oficjalnie zaprezentował kolejny utwór z nadchodzącej płyty. To kawałek Where's Gun, który fani znają już od jakiegoś czasu. Płyta winylowa z tym singlem była sprzedawana na przedpremierowych odsłuchach nadchodzącego krążka Dopamine Chamber. Cały album ukaże się w najbliższy piątek. Take Me To The Top to odświeżana nowość od Motley Crue. Zespół udostępnił zremasterowaną wersję kawałka, który zapowiada specjalne wydanie albumu Too Fast For Love. To wydawnictwo trafi na półki 30 października. Ksandria dziś wieczorem w Warszawie. Zespół wystąpi w Hydrozagadce. Otwarcie klubu za 2,5 godziny, koncerty zaczną się 30 minut później. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Każdy młody człowiek marzył o tym, żeby być w przeszłości strażakiem, policjantem, pracownikiem prosektorium, gwiazdą rocka. No i o tym między innymi była ta piosenka Rockstar. Nickelback już za nami.
2: A teraz dowiemy się, gdzie tanio można żyć, ponieważ znamy najtańsze miasta do życia w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazły się Suwałki, a zaraz za nimi Grudziądz i Toruń.
1: Tak, Toruń to tam zależy od Don Tadeo, czy jest tanio, ale no dobrze. Tak wynika z zestawienia serwisu Znane Dane, przygotowanego na podstawie danych GUS. Mm-hmm. Porównano 66 miast, biorąc pod uwagę przede wszystkim ceny żywności i wybrane opłaty za media.
2: W Suwałkach codzienne koszty są o około 13% niższe od średniej. W pierwszej dziesiątce znalazł się też Łódź, czyli najkrótsze miasto w Polsce. Łódź, Łomża, Biała Podlaska, Skierniewice, Chełm, Białystok i Kielce.
1: No a co ciekawe, między najtańszymi Suwałkami, a najdroższą w zestawieniu Jelenią Górą, różnica wynosi aż 35%. Hmm,
2: czyli w Suwałkach życie jest tańsze, tak. Tylko zimą to, co zaoszczędzisz na zakupach, to wydasz na ogrzewanie i dodatkowe kalesony.
1: O, to.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Nie pamiętam, w jakiej reklamie ten kawałek się pojawił swego
1: czasu. A ja pamiętam, ale nie
0: pamiętam,
1: powiem.
0: Że bardzo mi się podobało, ale właśnie
1: słodyczy.
0: Nie pamiętam...
1: A. Batonów.
0: A.
1: No, to takie wspomnienia z cyklu, prawda? Para z głośników bawiąc, ucząc bawi.
0: Para z głośników wspomina, teraz będzie uczyć.
1: Tak, teraz news z cyklu, skoro sztuczna inteligencja i tak ma nas wykończyć, to niech przynajmniej będzie śmiesznie. Francuskie media, słuchajcie, podały, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju doszło do awarii sklepowych lodówek i zamrażarek.
0: Stało się tak rzekomo za sprawą cyberataku, którego celem był system kontroli temperatury duńskiego producenta Danfoss.
1: Wśród bezpowrotnie rozmrożonych, a tym samym nie nadających się do jedzenia przez ludzi produktów znalazły się m.in. filety rybne, szproty oraz śledzie a la Matthias. Interpol na razie nie chce zdradzać, kto może stać za atakami, ale wątek duńskich zamrażarek nasuwa pewne tropy.
2: Oto duńska ochrona. To już nie są nasi letnie odżywieni pączkami gliniarze. Dania jest bardzo zimna i rodzi bardzo zimne dusze.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
21: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes?
6: Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Więcej na austria.info/zima.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: prokuratura z decyzją w sprawie nastoletniego zabójcy z Opolszczyzny. Szkoła nie zdaje egzaminu z rzeczywistości. Polacy chcą zmian programu nauczania. Festiwal Kamera Akcja startuje w przyszłym tygodniu w Łodzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty dla nastoletniego zabójcy zmodyfikowane. Chodzi o głośną zbrodnię z początku roku we wsi Kadłub pod Strzelcami Opolskimi. Według śledczych 17-latek zabił ojczyma i babcię, bo chciał zyskać rozgłos w mediach. Teraz może mu grozić nawet 30 lat więzienia, bo prokuratura uznała, że działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Biegli orzekli, że był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni.
1: Prawda Antyradia.
0: Polska i Litwa jednym głosem za utrzymaniem sankcji wobec Rosji i wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Premier Donald Tusk spotkał się w tej sprawie w Warszawie z szefem litewskiego rządu.
2: Na pewno nie damy się zastraszyć i na pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa.
0: Polska ma w tej sprawie wspólne stanowisko nie tylko z Litwą, ale też Łotwą, Estonią i Finlandią.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkoła nie nadąża za rzeczywistością. 84% Polaków uważa, że podstawa programowa jest przestarzała i wymaga pilnych zmian.
3: Według badanych podstawa programowa jest przeładowana teorią i nie kształtuje praktycznych umiejętności. Szkoły widzą inaczej, mówi Małgorzata Dębska z serwisu Prezent Marzeń.
4: Głównym oczekiwaniem wobec szkół staje się rozwijanie krytycznego myślenia oraz umiejętności adaptacji do szybko zmieniającego się świata.
3: Badani inaczej widzą też rolę nauczyciela. Ponad 1/3 uważa, że w ciągu najbliższych 10 lat najważniejsze u nauczyciela będą empatia i umiejętność budowania relacji międzyludzkich, a nie jedynie przekazywanie wiedzy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest program nadchodzącego festiwalu Kamera Akcja. 17. edycja startuje w przyszły czwartek. Do Łodzi zjadą się tysiące miłośników kina.
5: Od 22 do 25 października zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych.
0: Mówi Przemysław Gleisner, dyrektor festiwalu. Cały program można znaleźć na stronie kameraakcja.com.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: 9 stopni w Rzeszowie, 11 w Warszawie, 15 w Lubuskich Słubicach. Cieplej już dziś nie będzie, w nocy temperatura spadnie prawie do zera. Zaledwie jest stopień na plusie na południowym wschodzie, na zachodzie tymczasem w granicach 10. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej i prawie wszędzie może pokropić.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Fantastyczny kawałek Greta Van Fleet, Tear It Down w parze z głośników w tym całym informacyjnym szumie, który serwuje nam nasze uniwersum obłędu. Warto jest wybierać informacje ważne i sprawdzone oraz przydatne, ale prawdziwi koneserzy sięgają jeszcze głębiej do króliczej nory, wybierając informacje niekoniecznie potrzebne.
1: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
2: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: No jak, no pewnie, że każdy potrzebował. Słuchajcie, z tego miejsca bardzo chciałam podziękować Filipowi, ponieważ dzisiejsze Małgo wie to informacja od Filipa. Filip napisał do mnie na paramałpa@radio.pl i was również zachęcam, abyście wysyłali tego typu informacje. Żuki gnojarze, te małe robaczki, co toczą tylnymi nóżkami głową w dół kulkę z cennych odchodów. Otóż naukowcy dogłębnie zbadali, jak ci spryciarze nawigują w tej dziwacznej pozycji, tocząc przed sobą swój skarb. Pisze Filip.
1: Tak.
3: Okazało się, że dzięki wysoce wyspecjalizowanym oczom robaczki te zarówno w nocy, jak i w dzień nawigują za pomocą gwiazd. I to nie byle jakich, bo gwiazd do zbioru Drogi Mlecznej. I naukowcy odkryli to poprzez zakładanie żuczkom malutkich czapeczek przesłaniających niebo, po czym te robaczki zupełnie gubiły drogę. Nie ma za co.
0: Czyli trawestując klasyka prawą, niebo gwiaździste nade mną, a przede mną merde. Jak mawiają artyści z kręgów muzyki frankofońskiej.
3: No, cóż zrobić, ale bardzo ciekawie. W ogóle na początku myślałam, że Filip sobie jaja ze mnie robi, ale sprawdziłam i wcale nie robił sobie ze mnie.
0: Czyli zrobiłaś tak zwany fact-checking.
3: Zrobiłam i rzeczywiście, słuchajcie, naukowcy nakładali żuczkom malutkie czapeczki na główki i one wtedy nie widziały nieba.
0: No cóż zrobić? Nie ma za co. Kolejna porcja jakże przydatnej wiedzy pojawi się w parze z głośników. Na pewno za chwilę również kalambur. No a teraz Rough Boy i ZZ Top.

0: fajnie mieszkać w Polsce. Mamy góry, mamy morze, tak. Mamy piękne jeziora na Mazurach. No i mamy też antyradio, którego trzeba słuchać, aby móc odgadywać codziennie albo prawie codziennie nasz antyradiowy kalambur.
1: Ostatni będą pierwszy.
2: Czyli radio kalambur dźwiękowy.
0: No.
3: No i do wygrania jest satysfakcja na dzień cały oraz winyl Beatlesów dzisiaj.
0: Ale dzisiaj fajnie.
3: Fajno, co?
0: Tak.
3: Sprawa jest prosta. No, w kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która dzisiaj zagra na koniec pary z głośników. Trzeba nas słuchać do samego końca. No i trzeba również dzwonić i zgadywać 321-321-600. Jeśli jesteśmy gotowi, proszę, uwaga, oto kalambur.
4: Przed państwem były operator jednostki wojskowej GROM Amadeusz Żelazny Szyszka.
5: Prędzej, człowiek, zemdla wody. Trzeba wody, prędzej,
3: ze mną
5: wody!
3: O, wiesz już, o co chodzi?
0: Domyślam się, ale powiem ci na poza anteniu, żeby tutaj nie podpowiadać za bardzo, ale też chciałam powiedzieć tutaj, słuchajcie wam wszystkim, że przed programem naszym rozmawiałam z Kasprolem i on tak jak ja też nie potrafi rozwiązywać kalamburów dźwiękowych.
3: A proszę
0: bardzo.
3: Nie
0: jestem jedyna, widzisz?
3: A proszę bardzo. No dobrze, to na wszelki wypadek puśćmy kalambur jeszcze raz.
4: Przed państwem były operator jednostki wojskowej GROM Amadeusz Żelazny Szyszka.
5: Prędzej, człowiek, ze mną wody! Trzeba wody, prędzej, ze mną wody!
3: Wody, oczywiście.
0: Wiem chyba.
3: O,
0: ale
3: no,
0: to...
3: ale nic dobra. Nie mów. 321-321-600. Dzwońcie, bo do wygrania satysfakcja oraz winyl, a za chwilę The Clash.
6: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
7: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
8: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
9: Gwiazdy Roga w Antiradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Zadzwońcie po milicję. Rokowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
22: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
23: Za mnie!
1: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
2: Panie Pascalu,
4: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pani zalecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów, najniższy.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To jest Rock News w Antyradio.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Przeprosiny dla Franka Turnera. Słowo przepraszam padło z ust ojca chłopaka wyrzuconego ostatnio z koncertu Sex Pistols. Jak wiecie z Rock Newsów, frontman grupy pokłócił się z jednym z członków publiki o strefę pogo dla pań na koncercie w amerykańskim Denver. Frank Turner chciał, żeby powstało takie kółko. Jeden z członków publiki zaczął mu mówić, co o tym myśli. Wywiązała się z tego cała sprzeczka, w której nie zabrakło słów, których zacytować tu nie mogę. Koniec końców widz musiał opuścić salę. Ciężkie granie dziś w krakowskim Hyde Parku. O 21.30 na scenę wejdzie tam Belfagor. Wcześniej publikę będą rozgrzewać 3 inne zespoły. Otwarcie drzwi klubu o 18.00. Kolejne Rock Newsy jutro.
9: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz

0: Jest taki magiczny czas w parze z głośników.
1: O,
0: codziennie.
1: Myślałem, że powiesz, jest taki wiatr, który usta kobiety rozchyla.
0: Ale
1: no nie, przeliczyłem się, co zrobić.
0: Taki magiczny czas, w którym to pojawia się w parze z głośników Tomasz Kasprzyk, to chciałam powiedzieć.
1: No to niech się pojawia, proszę bardzo, posłuchajcie i wy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną debiutancki studyjny album zespołu Faith No More, pierwotnie wydany w 1985 roku. Zespół początkowo zaczął nagrywać album bez wsparcia wytwórni płytowej, a po zebraniu pieniędzy nagrał 5 piosenek. To zwróciło uwagę wtedy małej, niezależnej wytwórni, pod którą zespół, po otrzymaniu oczywiście na to środków finansowych, dokończył i wydał cały album. Było to pierwsze oficjalne wydawnictwo zarówno zespołu, jak i wytwórni. Co ciekawe, istnieją 3 wersje tytułowej piosenki, z których wszystkie zostały oficjalnie wydane na 3 różnych albumach. Oryginał jednak został nagrany i wydany na pierwszym studyjnym albumie zespołu. Płycie zatytułowanej We Care A Lot i fragmentu tego krążka teraz posłuchamy.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: jeden z najgenialniejszych, moim zdaniem, riffów w polskiej muzyce i w mojej pamięci jest to numer, który zawsze pobudza najdelikatniejsze struny. Pamiętam te czasy.
1: Ja też.
0: Pamiętam tę powódź, pamiętam ten kawałek, pamiętam to nagranie. Absolutnie genialny numer.
1: Tak, a teraz, ponieważ obiecaliśmy wam już wczoraj nawet, więc trochę się naobiecywaliśmy.
0: Troszkę się spóźniliśmy, tak, ale tak. Co się odwleca,
1: trochę
0: to
1: tak. Słuchajcie, mamy dla was dwa podwójne bilety na koncert Simple Plan 17 października w Expo w Warszawie się ten koncert odbędzie. No i mamy dla was takie oto pytania.
0: Gdyby twoje życie było piosenką Simple Plan, jaki miałoby tytuł i dlaczego? Na przykład I'm Just a Kid z kredytem hipotecznym.
1: Albo Perfect, ale tylko według mojej mamy.
0: No, także kombinujcie już teraz sami i piszcie paramaupa@antyradio.pl. Za chwilę Prawda Antyradia, a po niej nasz gość Grzegorz Kupczyk.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Europe, The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
4: Są zarzuty dla niedoszłego zamachowca z Dolnego Śląska. Poprawa bezpieczeństwa w szkołach w drodze. Resort edukacji szykuje przepisy. Pociągiem może być szybciej niż autem. Kolejarze zapowiadają nowy rozkład jazdy.
0: Prawda Antyradia.
4: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Materiały wybuchowe były w mieszkaniu mężczyzny podejrzanego o planowanie zamachu na rządzących. Chodzi o 66-latka z Dolnego Śląska, który wpadł w niedzielę. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że to nie jest zwykły frustrat, tylko ktoś faktycznie o groźnych zamiarach. Usłyszał 9 zarzutów, w tym czynnych przygotowań do obalenia siłą konstytucyjnego organu. Grozi za to do 20 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
4: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo w polskich szkołach. Barbara Nowacka zapowiedziała, że nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi niebezpieczny przedmiot. Przy drzwiach do klasy mogą się pojawić przyciski alarmowe, ale bramek jak na lotniskach raczej nie będzie. Nauczyciele nie będą też mogli przeszukiwać plecaków. Do szkoły będą mogły wchodzić tylko osoby do tego uprawnione, mówi Nowacka.
5: Nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy.
4: Resort edukacji cały czas konsultuje różne rozwiązania ze szkołami.
0: Prawda Antyradia.
4: Prezydent jest gotów wrócić do rozmów o nominacjach ambasadorów, ale chce rozmawiać z premierem, a nie szefem MSZ-u. Karol Nawrocki mówił o tym w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, tłumaczy, że nie potrzeba tu pośredników.
6: Jaki sens jest rozmawiać z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, skoro on nie ma tak naprawdę na koniec nic do powiedzenia w tej sprawie?
4: Spór o nominacje ambasadorskie ciągnie się od 2024 roku. Wtedy to minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji 50 dyplomatów i wycofaniu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie władze resortu.
0: Prawda Antyradia.
4: Przyspieszenie na kolei, zapowiada PKP Intercity. Przewoźnik pokazał nowy rozkład jazdy, a w nim 600 pociągów każdego dnia i skrócenie czasu przejazdu między dużymi miastami, mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
7: Z Gdańska do Warszawy pojedziemy 2 godziny 18 minut. Z Krakowa do Gdańska pojedziemy w 4 godziny 45 minut, a na przykład z Gdańska do Wrocławia w 4 godziny 8 minut.
4: Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. Prawie 2,5 minuty po 18. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
8: Pełna kultura. Zapraszam. Blade Runner 2099 z pełnym zwiastunem. Jak wskazuje tytuł, fabuła będzie się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z drugiego filmu, kiedy to replikanci, czyli sztuczni ludzie, wygrali bunt i przejęli władzę. Hunter Schafer gra uciekinierkę, która podszywa się pod łowczynię androidów, łączy siły z umierającą replikantką, graną przez Michelle Yeoh. Razem szukają zbiega, którego tajemnica może zburzyć porządek. Producentem jest Ridley Scott, premiera 25 listopada na platformie Amazona. Zostajemy na Amazonie, bo twórca Wikingów wraca tam właśnie z nowym serialem. Jest pierwszy zwiastun Blood Axe Michaela Hursta. Serial opowie o Eryku, krwawym toporze i jego żonie Gunnhildzie walczących o tron Norwegii. Amazon już zamówił drugi sezon, zanim pokazał pierwszy. Premiera 20 stycznia 2027 roku.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: 9 stopni w Rzeszowie, 11 w Warszawie, 15 w lubuskich Słubicach. Cieplej raczej już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie prawie do zera. Zaledwie stopień na plusie na południowym wschodzie, na zachodzie w granicach 10. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej w ciągu dnia, ale prawie wszędzie może przelotnie pokropić.
9: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
11: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Gość Grzegorz Kupczyk. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry, wieczór.
2: Dzień dobry. Spotykamy się tutaj przede wszystkim z okazji premiery twojej drugiej solowej płyty. Dobrze mówię, prawda?
1: Tak.
2: Bo już się bałam, że coś pomyliłam. 9 października premiera płyty miała miejsce. 10 kawałków na płycie się znalazło.
1: Tak jest.
2: I ja może zacznę od takiego pytania. Trochę mnie Kasprol tutaj natchnął, bo on przed nami ma audycję, bo nie jest tajemnicą, że macie dużą chemię w zespole, że to wszystko tak. W ogóle fajnie działa i tak dalej. Czy praca w studio to była taka po prostu praca w studio, że wchodziliście i graliście, czy przygotowywaliście się wcześniej w sali prób mocno, żeby do tego studia wejść?
1: No wcześniej. Przy poprzedniej płycie było rzeczywiście tak, że...
2: Spontan.
1: Tak. 4 dni i 2 dni studia. To była najszybciej nagrana płyta przeze mnie. Natomiast no przy tej żeśmy już przysiedzieli, przypieściliśmy, wyczyściliśmy, wyszlifowaliśmy. No tam była zabawa niesamowita i no, sesja z małymi przerwami trwała blisko rok, także to o czym świadczy.
0: Rok w dzisiejszych, zwłaszcza warunkach, to jest szmat czasu, można powiedzieć,
1: tak.
0: Na dopieszczanie. A czemu zależało ci, żeby ten album był właśnie tak wypolerowany, wyszlifowany, dopieszczony?
1: Czasy się zmieniły. To już jest, owszem, jest miejsce na spontan, na radochę, ale wiesz, jak produkujesz towar, nawet jak, nie wiem, telewizor, no to stara się, żeby on był coraz lepszy. Nie? No i tutaj właśnie mniej więcej tak wyszło. Przy czym niezastąpiony Ornet, Grzegorz Stępień, który pisał dla mnie teksty, jest świetnym wokalistą, on wpadł na pomysł, żeby mnie, nie chcę powiedzieć wyprodukować, ale bardzo pięknie, bardzo fajnie prowadził mnie w tym studio, naprawdę. Mm-hmm. Jego pomysły wokalne, chórku, wiejku, co on tam nie wyprawiał.
2: Czyli dopieszczone to
1: no
2: jest.
1: No jeju, ten... jak już widział, że jestem zmęczony, to leciał do mnie z kubeczkiem kawki w ogóle. No, po prostu...
2: Najlepsze warunki pracy ever.
1: Cudownie, naprawdę, fantastycznie.
0: Powiedz, jak twoje wrażenia, bo płyta ukazała się niedawno, sprzedaje się, wszystko jest okej, okay, wszystko jest tak, jak być powinno? Jesteś zadowolony?
1: To jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że tak.
2: Parę dni minęło.
1: Ale tak, jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z efektu finalnego, z brzmienia. Myśmy tu bardzo duży nakład, jak mówię, położyli na ścieżki wokalne. To jest rzeczywiście płyta wokalisty, naprawdę. No i...
0: A gości też tam sobie sprosiłeś na tę płytę.
1: Kurczę,
0: jak ci się z Anią Rusowicz śpiewało?
1: No my z Anią znamy się właśnie, żeśmy się wczoraj śmiali, że chyba się znamy od zawsze. Więc się bardzo przyjaźnimy. To jest nasza druga, niejako wspólna płyta, bo pierwsza to była ten koncert live na Woodstocku. No i no co, no to był tekst, utwór zrobiony właśnie pod tym kątem. Gdyby ona nie miała czasu i nie mogłaby tego zaśpiewać, to ja bym na nią czekał. Co prawda mieliśmy już trochę przyciśnięte, że termin, no wiesz, rok szło, nie? No i gdyby ona tego nie zaśpiewała, to by był po prostu kolejny fajny kawałek na płycie. Aha. Ale kiedy ona to zaśpiewała, to się w ogóle zmieniło wszystko.
0: Grzegorz Kupczyk jest gościem Pary Zgłośników w Antyradiu. Jeśli macie pytania do Grzegorza, piszcie paramaupa@antyradio.pl. No a teraz z płyty Aperitif, Party Go, Party
1: Rock Doll.
0: Jedziemy.

0: No i jeśli takie riffy dobiegają do waszych organizmów, to macie zapewniony dobrostan i zdrowie. Potwierdza to 9 na 10 lekarzy. Perfect Strangers, Deep Purple już za nami. Z nami Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego rocka, polskiej muzyki i człowiek, który niedawno wydał swój drugi solowy album Aperitif. Rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu troszkę. Dwa słowa o tej okładce musisz powiedzieć, bo to jest okładka, która wygląda trochę jakby wykonała ją sztuczna inteligencja, ale to nie jest
1: To jest rękodzieło.
2: Alicja zrobiła tę okładkę pod nasze dyktando i kiedy już zrobiła, powiedziała, że to jest szkic. Powiedziałem, nie, to jest doskonała okładka.
0: Brudnopis to jest teraz takie.
2: Tak. po czym tam jakieś drobne poprawy zrobiła. Powiedzieliśmy, wiesz co, a pójdź przez AI, a zobaczymy, co się stanie. Puściła, nie, daj spokój, to już nie ta kreska. Już, nie, zostaw ten. I ona zostawiła tą okładkę. I myśmy tak usiedli z całym zespołem, mówimy, kurczę, będzie kontrowersyjna, a Ornet ma takie fajne podejście, mówi, i dobrze, będą wyzywać, będzie ruch.
1: I wyzywali?
2: Poszła, nie pomylił się. A o to chodziło, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że to miał być żart. To miał być bardzo swobodne podejście do muzyki, bo mnie już zaczyna powoli trochę męczyć ta bufonada w muzyce rockowej. Te poważne okładki, wiesz, ciemność, czerń,
0: ciemność
2: wojny.
1: Często ktoś na siłę próbuje być poważny, a mu nie wychodzi.
2: Dokładnie, więc wiesz, ja mam wokół siebie w tej chwili ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, kochających życie, przyrodę i to jest na tej okładce, to jest w tej muzyce. My lubimy się spotykać, lubimy balować. Jak my się z Ornetem dorwiemy, to mamy swój taki ulubiony fragment tekstu, skok z dywanu na głowę. Więc my się tylko z tego śmiejemy, ale to jest okładka, która mówi o nas. Nie chodzi o żadną powagę, to jest dystans. I ci, którzy nie potrafią się do tego odnieść z dystansem, są po prostu upośledzeni, mówiąc krótko.
1: No, trudno się z tym nie zgodzić.
0: Myślisz, że współczesna rzeczywistość sprawia, że jesteśmy tacy troszkę nieczuli na właśnie dystans? Że współczesne, że to nasze uniwersum obłędu naznaczone jest brakiem dystansu?
2: Myślę, że tak. Wiesz, nie wypada, bo co powie Jurek, co powie Zosia, kumple będą się śmiali, ojejku. Każdy powinien być sobą, chce tak zrobić, chce to zagrać. Na przykład wkurza mnie jak czasem, no teraz na szczęście nie, jak ktoś powie, no ale wiesz, tak się już nie gra. Co to znaczy, tak się nie gra?
0: To takie stwierdzenia arbitralne.
1: Przysłowiowy kij z tyłka trzeba wyjąć po prostu.
2: Ja tak chcę grać i wszystko w temacie. Nie podoba się, nie kupuj płyty, nie chcesz, nie słuchaj. Po prostu, no Jezu, czym jest problem? Nie rozumiem.
0: Najlepszy występ w radiu autopromocyjny. Nie chcecie, drodzy słuchacze,
1: nie musicie.
0: Patrzę teraz na tutaj odpowiedzialną osobę za te... Nie, kupujcie płyty, my będziemy grać. Tak. To już mam ustalone.
2: Nie, no tą płytę kupuję.
1: W tym roku obchodzisz też 45-lecie działalności artystycznej. Tak. Czy to też ten dystans z tego wynika, że już tyle jesteś na scenie i znasz to od podszewki?
2: Tak, myślę, że tak. Żeby było zabawniej, od niedawna pobieram emeryturę. W związku z czym nic nie muszę, jak to mój kolega powiedział, ale wiesz co, dystans tak, no wiesz, uważam, że nie jestem najgorszy w swoim fachu, w związku z czym no co jeszcze mam ciągle udowadniać, to jest moja 75. płyta, no kurczę.
1: Dane, tak?
0: Grzegorz Kupczyk, człowiek, który nie musi niczego udowadniać, ale jeszcze za chwilę do nas wróci, nie oddalajcie się nigdzie, para z głośników Antyradio wciąż bucha.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch. Na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2

0: 0% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy na żywo. Z nami jest Grzegorz Kupczyk, gość pary z głośników, człowiek, który wydał niedawno swój drugi solowy album. No i wielkimi krokami zbliża się również trasa koncertowa.
2: 16 października startuje.
3: Tak.
1: Jak jesteś, mówiąc krótko, masz jeszcze siłę, masz jeszcze energię, chce ci się?
3: Chce mi się, siłę mam, aczkolwiek przyznaję, że podchodzę do tej trasy z takim odrobinką, nie wiem jak to nazwać, tremki.
1: Mhm. Tak.
3: No bo wiesz, pierwsza tak długa trasa od wielu, wielu lat. My rozpoczynamy ją teraz właśnie 16, a kończymy 20 grudnia, także no...
2: No rzeczywiście, będzie się działo,
3: więc no tak, no takie wiesz, no, gęsia skórka. Mhm. Ale będzie dobrze już po pierwszych dwóch, że...
2: Jakie miasta odwiedzicie?
3: Tam jest...
2: Cała rozpiska. Tak, to tak może, tak chociaż
3: zaraz,
2: kilka.
3: Zaraz tu dostanę pewnie. Na pewno 16 to jest Gdańsk, na pewno 17 to jest Szczecin. Wiem, że 13 listopada w Hard Rock Cafe.
1: O, w Warszawie.
3: Tak, będzie tutaj. I potem, o, dostałem tu też
2: ściągawę,
3: już wam mówię. 13 listopada w Warszawie Hard Rock Cafe, potem 15 w Rzeszowie, 20 w Ostródzie i tutaj uwaga, bo wtedy mam urodziny.
2: O, 20 listopada. Halo Ostróda, proszę zapamiętać, zapisać i się przygotować.
3: Prezenty bardzo proszę po koncercie. Potem 21 w Poznaniu, 4 grudnia w Łodzi, 5 grudnia w Lesznie, 19 grudnia w Krakowie w klubie Studio i 20 grudnia w Białymstoku. Przy czym pierwsze 10 koncertów gramy wspólnie z zespołem Nocny Kochanek, a ostatnie dwa z zespołem TSA Dream Team.
2: Ale super. 20... Zobaczy, coś czuję, że się zobaczymy w tej Warszawie.
3: No zapraszam.
1: 20 listopada obchodzisz urodziny. Jak sobie szybko obliczyłem, jesteś 2 dni tylko młodszy ode mnie. To minus 23 lata. Ale już nie wchodźmy.
3: Zarąbiście.
1: Czego byś sobie życzył?
3: Zdrowia, wiesz? Mhm. O, chyba, że jednak nieprzeliczalne, bo resztę się wyklepie.
2: To też prawda.
1: Kiedy pamiętasz, jak zostałeś pierwszy raz oskarżony o szatanizm?
3: Tak, nawet sprawę wniosłem o to. Przepraszali mnie.
2: Taki research zrobiłam, że mnie to ominęło, naprawdę?
3: Tak, tak, bo napisali, że zespół Turbo, gdzieś napisali, zrobili z tego zadymy, że zespół Turbo jest prekursorem satanizmu w Polsce. I moi koledzy w zespole pieprzą tego, o nie stary, posunęło się za daleko. Złożyłem sprawę, złożyłem pozew, wycofali się z tego, oficjalnie w internecie mnie przeprosili. Prawdopodobnie jest to do znalezienia w internecie, oficjalnie, to tutaj prywatnie nie. Tam, gdzie powiedzieliście, w internecie. I oficjalnie mi przeproszono, że to błąd, że to, tamto, tamto. Ale było też coś takiego, że z płytą Kawaleria Szatana, jeszcze byłem w szkole muzycznej, tylko to nie było tak oficjalne, w szkole muzycznej, rada pedagogiczna zeszła się, żeby mnie usunąć ze szkoły, bo w programie Kontakt była prezentowana płyta Kawalerii Szatana i Czarne Zastępy. No i w ogóle się zrobiło. Ja przychodzę na zajęcia, no i mój profesor mówi: Grzegorz, słuchaj, jest zadyma. Ale co? No miał mi opowiadań. Dobra, panie profesorze, zrobimy tak. Ja przyniosę tą płytę, pan ją posłucha. Jeżeli pan stwierdzi, że to jest satanistyczne, to ja sam ze szkoły dojdę. Dobrze, przyniosłem mu, dałem, na drugi dzień przychodzi, oddał mi tą płytę i zwołałem radę pedagogiczną. Nie, to nie jest satanistyczna płyta.
1: I dyplom zrobiłeś.
3: Tak, i dyplom zrobiłem.
1: Grzegorz Kupczyk był dzisiaj gościem pary z głośników. Bardzo ci serdecznie
3: również
1: dziękujemy. Płyta Aperitif już jest do kupienia, także polecamy wam. Na pewno będziemy do tej płyty zaglądać w Antyradiu i do niej wracać. I jeszcze raz dzięki serdeczne. No
3: w ogóle
1: i
3: jesteście kochani, fajnie się z wami gada.
2: No, dziękujemy bardzo. I co, ale widzimy się na koncertach, tak?
3: Koniecznie, jesteśmy umówieni.
1: Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia na najbliższym koncercie.
3: Pa, pa.

0: Chojrakowałam, nie wiem, czy pamiętacie na początku prawie naszego programu, kiedy Tomasz puszczał uleputany przez siebie kalambur dźwiękowy, tak się cieszyłam, mówiłam, ja prawdopodobnie wiem, i co się okazało, że nic nie wiem.
1: Dokładnie. No, proszę
0: ale
1: bardzo.
0: Ale byłam blisko.
1: Do jakich filozoficznych wniosków człowiek dochodzi dzięki audycji pana tak. Zgłośników. Dobrze, a czy wy wiecie? Nie wiadomo. Do wygrania jest satysfakcja. Chodzi o to, żeby odgadnąć tytuł piosenki, która zagra na sam koniec przed 20 w parze zgłośników, a tytuł ukrywa się w kalamburze. No i co? Przypomnijmy może kalambur,
0: no
1: proszę
0: pewnie.
1: Bardzo.
2: Przed państwem były operator jednostki wojskowej GROM, Amadeusz Żelazny Szyszka.
3: Prędzej, człowiek, zemdlą wody! Trzeba wody, prędzej, zemdlą wody!
1: Tam wody od razu. 321-321-600.
4: Cześć, z czołem.
1: Cześć.
4: Co do kalamburu, to może być Riders on the Storm, aczkolwiek bardzo banalne by to było. Pozdrawiam, Dominik.
1: No, masz rację. Byłoby, znaczy nie wiem, czy byłoby banalne, bo ja bym, no to szczerze mówiąc nie wpadł, ale super propozycja, to nie to. Halo, dzień dobry, cześć.
5: Cześć, czy w kalamburze chodziło o piosenkę Zombie Cranberries?
1: Nie. 321-321-600.
6: Witam, według mnie dzisiejsze rozwiązanie kalamburu to Thunderstruck.
0: Też
6: na razie.
0: Nie.
1: Na razie. No niestety, także satysfakcja wciąż stygnie. Dzwoń, ta kombinujta, 321-321-600 i już za chwilę Def Leppard.
7: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
8: This is Brandon Flowers.
9: Hi everybody, this is Dexter.
10: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
11: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi.
12: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
13: Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi.
14: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
19: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
20: By ktoś powiedział pyszne.pl.
21: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
23: Tak, a co?
22: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
23: Już robię drugą.
22: Na komputer.
23: Już biorę pożyczkę.
22: Na co?
23: Na komputer. Moje ty szczęście.
24: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Aliorbank? Albo nic.
24: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.

0: Więcej na austria.info. Ukośnik zima.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Dobrze.
1: Para z głośników w Antyradiu.
0: Wiedziałam, że to zrobię. Dobrze, że ta piosenka była po niemiecku.
2: Tak?
0: Bo teraz ta informacja w ten niemiecki tak się dobrze wpisze, bo będzie o kłótni.
2: A, coś jest na rzeczy, to prawda.
0: Słuchajcie, są takie kłótnie małżeńskie, które kończą się na przykład cichymi dniami. Wiecie, o co mi chodzi. Ale są też takie, które kończą się niestety telefonem pod numer 112.
2: No i tę drugą opcję wybrali w Lesznowoli pod Warszawą. Mężczyzna nie mógł wejść do mieszkania, bo żona nie chciała go wpuścić. Prosty związek przyczynowo-skutkowy. Postanowił więc zadzwonić, gdzie? Na numer alarmowy.
0: I to nie dlatego, że, nie wiem, groziło mu niebezpieczeństwo, tak? Albo komuś. On po prostu chciał, żeby służby pomogły mu dostać się do domu.
2: No, tylko...
0: On był pod wpływem ogólnie też.
2: Tak, to problem w tym, że numer 112 służy do zgłaszania rzeczywistych zagrożeń, a nie rozwiązywania domowych sporów. Takie telefony mogą blokować pomoc osobom, które naprawdę jej potrzebują.
0: No właśnie, więc facet dzwonił na numer alarmowy, bo żona nie otworzyła mu drzwi, czyli najwyraźniej uznał, że skoro sam nie ma rozumu, to trzeba wezwać kogoś, kto ma.
2: Dokładnie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Może się tak okazać, że następnym razem, kiedy będzie głodny, też zadzwoni po policję. Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Bo wezwie posiłki. Zatwierdzam ten dowcip, Karol Strasburger. Guano Apes już teraz.

0: Bardzo lubię ten kawałek w oryginale.
1: I ja.
0: Ale muszę wam powiedzieć, że wolę cover w wykonaniu Małgorzaty Wierzyjewskiej.
1: Dziękuję bardzo. Tak, zdarzało mi się śpiewać ten kawałek na karaoke bardzo często. Nawet się śmiałam, że mam taki swój mały recital, bo tylko to śpiewałam, ale też śpiewałam to razem z zespołem Młyn.
0: Tak.
1: I część z was mogła mnie usłyszeć, w tym Tomasz, tak. I do tej pory mi wstyd.
0: Ale to absolutnie nie wiadomo.
1: Wiesz,
0: to jest moim zdaniem lepsza wersja od oryginału.
1: Oh, I love you, ale dlatego, że ja mam tak jak Katarzyna Nosowska, w sensie jak staję na tej scenie, to ja się tak wstydzę.
0: Jak ona zaczynała
1: cała,
0: to
1: tak,
0: tyłem do publiczności.
1: To ja chyba też tak będę robić.
0: Dobrze, Fornon Blond za nami, a przed nami między innymi Linkin Park. Słuchacie Antyradia, więc nie oddalajcie się nigdzie.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na...

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 70% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Jest moc, jest energia, zwłaszcza kiedy pojawia się on, czyli Bon Jovi. Z całą kapelą ma się rozumieć. You Give a Love a Bad Name w parze z głośników. Powolutku zbliżamy się do godziny 20. Wtedy ustali się i wyjaśni, kto dzisiaj triumfował w konkursie. Ostatni będą pierwszymi, do kogo poleci satysfakcja. Ale to nie wszystko, co dzisiaj rozdawaliśmy.
1: Tak, rozdawaliśmy też dla Was bilety na koncert Simple Plan. 17 października w Hali Expo w Warszawie ten koncert się odbędzie. No i zapytaliśmy Was, gdyby Twoje życie było piosenką Simple Plan, to jaki miałoby tytuł i dlaczego?
0: Tak jest. No i między innymi nagroda trafia do Katarzyny
1: i do Adriany.
0: Do Adriany, tak jest, gratulacje. Pytaliśmy również, bo rozdawaliśmy także w ramach tygodnia grunge'owego, rozdawaliśmy Wam winyl, koszulkę i to wszystko wędruje do Dawida. Serdeczne gratulacje. Grunge'owy tydzień w Antyradiu trwa i trwa mać. Także no, śledźcie uważnie naszą antenę, bo jeszcze będą pojawiały się różne okazje. A teraz?
1: The Reason.
0: Jedziemy.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Przed państwem były operator jednostki wojskowej GROM, Amadeusz Żelazny Szyszka.
3: Prędzej, człowiek, zemdlę wody trzeba. Wody, prędzej, zemdlę wody.
1: A oto rozwiązanie.

0: Iron Man, takie piękne rozwiązanie naszego konkursu. Ostatni będą pierwszymi, a ja byłam tak blisko, bo ja na początku obstawiałam, że to będzie Iron Maiden Run to the Hill, a to jednak nie było to, ale...
1: No nie było, ale było blisko.
0: Coś tam ruszyło u mnie w mózgu,
1: coś dzwoni, ale jeszcze nie wiadomo. Słuchajcie, każdy, kto odpowiedział za to Iron Man, czyli brytyjska odpowiedź na człowieka z żelaza, miał rację i teraz może odebrać satysfakcję.
0: Ja też odbieram, bo też zasłużyłem. Ale wszyscy możemy.
1: A pewnie, jasne, oczywiście, co szkodzi rozdać satysfakcję. Kolejny kalambur jeszcze na pewno się pojawi. Za chwilę Turbo Top, a my już machamy do was zza mikrofonów. Małgorzata Małgowierzejewska.
0: I Tomasz Ambroży Obertyn.
1: Kłaniamy się nisko, bawcie się dobrze, miłego wieczoru, buźka.
0: Pa!
2: Hi, we're Guan Waves.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tira, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
9: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
10: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
9: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
10: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
9: Spróbuj koniecznie.
10: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest wtorek, 13 dzień października i witam na Turbotopie po raz 2810. Dziś dwie nowości, 11 numerów w niebie, 6 w piekle i 1 bez gazu. Trwa, proszę Państwa, dogrywka w tym emocjonującym meczyku. Polki grają z Belgijkami, prowadzą 2-1, 94 minuty za nami, w dwumeczu jest 2-2. Kto strzeli gola w tej dogrywce, będzie miał szansę powalczyć dalej w barażach, a więc stawka jest duża. Na Turbotopie także duża stawka, a dziś do gry wchodzi Slash, Miles Kennedy, Flying Blind. Absolutna nowość numer 1. Witamy te dwa asy na Turbotopie. Życzymy powodzenia i zobaczymy, jak się tu będą kręcić.
0: 20.

0: No i tak, 10 minut po 8 wieczorem, dziś po raz drugi w zestawieniu bez gazu, Kuba Folwarczny, nie powiesz nic. Numer z gatunku smutek i nostalgia na najwyższych obrotach, ale czasami takie numery też są potrzebne, kiedy człowiek pędzi nie wiadomo za czym. No i jak tam w tym meczyku, 104 minuty za chwilę za nami, Polki 2, Belgijki 1, w meczu 2-2. Czyżby nadciągały rzuty karne? Chyba że los ma inne plany. Zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Trochę czasu zostało. A teraz prosto z patery wyskoczy kapela, która parę numerów dobrych ma na koncie. Greta Van Fleet. Czy do tych kawałków dołączy ten Tear It Down?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: YouTube Silencio to jest numer 2 nowość na Turbo Topie na miejscu 18. YouTube wjeżdża do gry i zobaczymy, czy ten kawałek porwie was i zafundujecie mu bardzo szybki awans na Turbo Topie. 18 minut po 8 wieczorem, tylko skończyłem mówić w tamtym wejściu i wyobraźcie sobie, że Szwedki wpakowały nam gola. Dwumeczu jest 3-2 dla Belgii. Mówię Szwedki, widzicie, bo one grają na żółto. A to Belgii. No trudno, co robić? Mamy jeszcze trochę czasu, żeby odwrócić losy tego spotkania i zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. A teraz dzisiejszy gość w Antyradiu, czyli Grzegorz Kupczyk z utworem Naznaczony. Dajcie spokój, 5 do piekła.
1: 17.

Hity Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Queens of the Stone Age, 20:33, ten numer dziś na miejscu 15 i 6 obrotów do szatana na kolana, a tymczasem w meczyku zwrot akcji. Polki strzelają gola na 3-2, w dwumeczu jest po 3 i za chwilę będą rzuty karne, które zdecydują o tym, która z drużyn przejdzie do drugiego etapu baraży o mistrzostwo. Awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Proszę Państwa, a przed nami 14. Walk Away i Social Distortion. 4:03. Za chwileczkę odpalimy po raz drugi w zestawieniu, ale numer się chyba podoba. Podaliście mu duży kredyt zaufania i dostał od Was dziś już na starcie 6 obrotów prosto do nieba.
1: 14.

Nothing But Thieves i Baby Cool. 13 na Turbo Topie. Gdzie ja położyłem tę kartkę? A ja to wszystko przez ten meczyk rzuty karne. 3-3. Dajcie spokój, że ja nie wziąłem Melisy i zapomniałem o tym, co tu się będzie wyprawiać. Teraz Polki podejdą do karniaczka i zobaczymy. Nie uprzedzajmy nic. Proszę Państwa, Nothing But Thieves 13. Dziś 6 do piekła, ależ polecieli. Komu to było potrzebne? Teraz Polka, no i Belgijka w bramce. Zobaczymy. Dawaj dziewczyno, strzel to. Trafiła na spokojnie. Mistrzyni. 4 gol dla Polek, a do gry wjeżdża Saxon. Cats of Thunder. 12.

0: Clash, ogień, the warning. Why do you like it when I cry? 11 na turbo topie, wypadają dziewczyny z Meksyku z pierwszej dyszki i zajmują miejsce 11. Proszę Państwa, wypełniło się 4-3 w rzutach karnych dla naszych dziewczyn i to my awansujemy do finału baraży. Belgijki wrócą do domu z płaczem. Ale nawet nie jest mi ich żal. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale przynajmniej u nas radość i wielka nadzieja, żeby teraz w tym finale zobaczymy, na kogo trafimy, iść za ciosem. No i tak, dwie nowości, Slash, Flying Blind, a także YouTube Silencio. Witamy na Turbo Topie i zobaczymy, czy przywitamy tu także Misie Furtak z numerem Gdzie mój rytm? Gramy to po raz kolejny i zobaczymy, że tym razem też jest szansa, żeby Misia Furtak zdobyła wasze serca, tak jak nasze serca zdobyły nasze znakomite piłkarki. Życzę jak zawsze doskonałego odbioru Antyradia. See ya o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: I cyk! 21 na liczniku Turbo Topic, notowanie 2810, wtorkowy wieczór, 13 dzień października, dwie nowości, 11 w niebie, 6 w piekle i tylko jeden numer bez gazu. Czy już to graliśmy, to bez gazu? Oczywiście, że tak. Tym tajemniczym gościem okazał się Kuba Folwarcz na miejscu 19 z numerem Nie powiesz nic. A tymczasem powiem dużo teraz, bowiem do gry wjeżdża Bad Wolves, Jolene. Dziesiątka na Turbo Topie, trzeci raz w zestawieniu i ten znakomity stary numer Dolly Parton w zupełnie nowej wersji. A oprócz tego widzę, że jest Liga Mistrzów, mam jak w ulu. I za chwilę będę wielkim czmielem, który pofrunie na murawę Jolie. 10.

0: Johnny Marr, it's time. Dziewiątka na turbotopie, dziś także ładnie dwa obroty w górę. Proszę Państwa, już są pierwsze gole. Wikingowie z Norwegii napoczęli Bayern Monachium i prowadzą 1-0. Natomiast Atletico Madryt strzela też gola na samym początku i prowadzi z Manchester United również 1-0. Villarreal widzę, że dostało teraz w 8 minucie dzwona i przegrywa z Napoli 0-1. Dzieje się. A tymczasem za moment prosto z mojej patery pukają, a jak trzeba będzie, to wejdą z drzwiami. Royal Blood, Swallow the Bomb. To jest właśnie numer, który leci do Was.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

jest Nickelback. Dziś ta kapela na miejscu 8, trzeci raz w zestawieniu. I Leave Me Behind. 5 do nieba, ależ polecieli Kanadyjczycy. Bardzo ładny lot. 15 minut po godzinie 21. Turbotopić, notowanie 2810 i już jesteśmy nieoczekiwani na miejscu 7. Widzę, że tam na razie nikt nic nie strzelił. Atletico z United 1-0, Wikingowie z Bayernem 1-0 i Villarreal 0-1 z Napoli. Grają, strzelają, szkoda, że nie ma naszych asów, ale może kiedyś się doczekamy. Except!

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Europe, The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

się noc i dziwna wiosna. Piątka na turbo topie, 9 raz w zestawieniu. Jeden obrót w górę, blisko podium, ale to jeszcze nie jest to. Arsenal Lille 0-0, 31 minut za nami. Viking dalej prowadzi z Bayernem 1-0, a Atletico z Manchester United. Galatasaray strzeliło gola i prowadzi z Barceloną 1-0. Gdyby ktoś z Państwa szukał rozrywki, to mam podwójne bileciki na Pink Floyd History. W Rzeszowie zagrają 20 października. turbotopmałpantyradio.pl. Imię, nazwisko, numer telefonu poproszę wkleić maila i wysłać tu do mnie z maleńką rekomendacją. Dlaczego to właśnie Ty powinieneś być na tym koncercie i bawić się jak w ulu. A teraz The Offspring.

Piotr Cugowski i jego Syzyf, ostatnia propozycja do Turbotopu. A tu, proszę Państwa, cuda na kiju. Wikingowie z Norwegii podwyższają w starciu z Bayernem Monachium na 2-0 i Niemcy mają ciepło. Trzy najlepsze numery przed nami, notowanie 2-8-1-0. Pierwsza dyszka, Bedwolf, Johnny Marr, Nickelback, Accept. Cage the Elephant, Dying in Reverse. Dziś 3 do piekła na 6, Dziwna wiosna na 5 i The Offspring 4. Zostały 3 numery. I za moment rozpocznie to wszystko. I celebracje. I radość z tego, że mają brązowy krążek. Ale czy chcą więcej? Na bank. Ira za każdy dzień. 7 raz w zestawieniu. I jeden delikatny obrót w górę. Barcelona też może mówić o dużym szczęściu. Uratował ich offside i mogło być 0-2 w starciu z Galatasaray. 3.

Coldplay Crew, 21:49. W piątek zgarnęli pierwsze złoto, a dziś dostają delikatną obsówkę i mają srebro. Szósty raz w zestawieniu. Proszę Państwa, o 22:00 Makakofonia, kolega Makak. Dziś goście już są po was, składu grupy BNDK, Jan Benedek oraz Gabor Benedek. Witam panów serdecznie w studio, czekają na Makaka i zapowiada się kolejny uroczy wieczór z kolegą Makakiem. Nam została już tylko jedna niewiadoma do odsłonięcia karta. Kto to jest za as? Jeden w górę, czwarte złoto na koncie i nawet nie przeszkadzało im, że to 13 raz w zestawieniu. Rise Against, Katy Bad Door. To oni rządzą w Antyradiu. Do jutra. 1.

0: Reklama. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl. Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłatki. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Baby, have fun!
3: Baby, have fun,
2: You have to have fun if you listen to
3: baby, have fun!
2: Why are we talking into the glass?
3: Because we are clubbing!
2: Yes, that's why!
3: That's why!
4: W zrujnowanym lokalu na woli, na harmonii poleczki ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. I trzech kolegów obija powoli.

0: wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię, Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak Szarłacki. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy. Moi drodzy, przybyli dzisiaj do nas we dwóch. Kurza Melodia. Z tym starszym to nas łączą lata znajomości. Z młodszym absolutnie nie. Gabor, dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć.
0: Bardzo miło cię poznać. Jan, dobry wieczór, witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
2: No cześć, cześć, cześć jeszcze raz po latach.
0: Panowie Benetkowie są u nas w BNDK. Tak, i co? Jutro gracie koncerty w Warsaw by Night? Jak się nazywa ten klub?
3: Falcon na Tarchominie.
0: Byliście już tam kiedyś?
2: Byliśmy.
0: I co? Ile tam osób wchodzi mniej więcej?
2: Słuchaj, nie mam pojęcia, w ogóle nigdy nie potrafię policzyć, ile osób wchodzi do klubu. Zawsze mi się wydawało, że stodoła to jest 10 tysięcy ludzi, ale chyba nie.
0: Nie, jest chyba mniej. Nie pamiętam, jaki tam jest kubatura.
2: Nie, ale Falcon to jest całkiem przyzwoite miejsce. Ja normalnie jakoś tak po klubach już dawno nie chodziłem. Trochę jeździłem, oczywiście grałem. Ale Falcon jest spoko, jest dużo miejsc parkingowych i...
0: Nie, no bardziej mi chodzi...
2: Istotna sprawa.
0: Ja wiem, dla niektórych, znaczy ja jeżdżę na rowerze, to dla mnie tam, wiesz, małe miki. Bardziej mnie chodzi o to, jak jest we wnętrzu, jak już tam dojadę i będę miał gdzie zaparkować swój nowoczesny samochód, którym nie umiem się posługiwać, tak to widzę.
2: Ja jestem wybredny i mi się tam podoba.
0: Okej, okay, dobrze, cudownie.
4: Tak, co, można gdzieś usiąść, jest sporo miejsca.
0: I zakręcić nóżką gdzieś można też, tak?
2: Tak, no. Pograć w bilard.
4: Właśnie.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
5: Orenia z tej strony, Makakuś.
0: Nareszcie, cudownie, dobry wieczór. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
5: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie, Makakusiu, twoich gości, mojego kolegę Karola, jego siostrę, Sonię, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Zanim powiesz wierszyk, to ja mam wtręt do tego, który się wczoraj pojawił na antyradiowym Facebooku. Tam coś było o nowym rowerze. To jest kłamstwo. To jest stary rower wciąż mojego syna. Na nim teraz ja jeżdżę.
5: Teraz jesteś synem.
0: Nie, mam... Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Tak, co z tym wierszem na dzisiaj? Proszę.
5: Album BDK i Vintage to inspiracyjna muzyka garażowa. Jak Makakuś, to osoba rockowa, która się rockiem w antyradiu zajmuje, bo mu zdrowie na rowerze dopisuje. Kółku antyrożęcowemu dziękuję, bo na rock zasługuje.
0: Brawo. Cudownie. Są super, zachwyceni.
2: Super.
0: Bardzo dziękuję. No to stosunkowo udanie nas ci życzę.
5: Wszystkiego dobrego, to pa!
0: Pa!
2: Pa!
0: Opowiedzcie proszę o tych dwóch, których nie ma dzisiaj z nami, z waszego zespołu w sensie.
2: No jeden to nawet mówił, że był u ciebie kiedyś w audycji, bo to jest Piotrek Binkul, grał kiedyś z Agnes B. Mary. Basista?
0: To byłoby bardzo dawno temu chyba.
2: Tak. Tak, byliście na dachu jarać papieros.
0: Na dachu.
2: Tak, poszliście na dach jeszcze w poprzedniej.
0: To jeszcze tam i jeszcze jak byliśmy na najwyższym piętrze, tak, tego budynku. Hu, tak, człowieku, tak, man. Poproszę zdjęcie im pokazać, potem nie pamiętam człowieka w ogóle.
4: Pokażemy.
0: Dobra, dzięki.
2: Także Piotrek Binkul, świetny basista, taki wiesz, no, oryginalny, z poczuciem humoru nietypowym. Pasuje do nas, bo my jesteśmy taka trochę zbieraninka. No i do tego jeszcze Franek Gańko, młody drummer. Niby jazzowy, ale się okazało, że też rockowy.
0: A był jakiś co? Casting do zespołu, czy nie?
2: Wiesz co, daliśmy ogłoszenia po prostu na fejsie, na różnych grupach. No i się pozgłaszało parę osób, a jeden z pierwszych z nich to właśnie był Pietrek. No i jakoś nam przypasował.
4: Tak, ma super sound, ma taką muzykę, wiesz, jest ogarnięty. Jak coś nie. No, potrafi się zgrać z perkusją. Ta sekcja rytmiczna bardzo dobrze nam idzie.
0: A między wami dwoma to kiedy kliknęło, że będzie ten ojciec i syn?
4: No ja zaproponowałem 2 lata temu, żebyśmy robili razem, no ale nie wiedzieliśmy jeszcze, czy to wyjdzie, no bo wiadomo, no ojciec, syn, to można się żreć i tak dalej.
0: No do tej pory jak było poza graniem? Żarliście się, czy love?
4: Nie no, odcinamy jakieś, wiesz, takie rzeczy rodzinne, jak wchodzimy do studia, no.
0: Czyli tego nie ma, tak?
4: Nie.
2: Nie, no w zasadzie to jest, to pokrewieństwo to jest przypadek.
0: Cudownie, to dobrze, trzymajmy się tego, dobra. No i co? Ty zaproponowałeś 2 lata temu i...
4: Tak, no bo Janek mi dał jakieś dema, ja napisałem teksty, no to powiedziałem, dobra, napisałem, no to róbmy razem zespół, już skoro już zaczęliśmy. No i najpierw ja miałem grać na basie, Janek miał śpiewać, zresztą śpiewał 2 pierwsze single. I potem przy trzecim zaczął tak mówić, a może ty spróbuj, no i mnie podpuścił, no. Podpuścił mnie i już tak zostało, tak mnie wkopał. I na naszej płycie Vintage, która właśnie miała premierę, no tam 2 tygodnie temu, no to ja już wszystko śpiewam.
0: Tak było. Dobrze? Cudownie, moi drodzy. To tak. Teraz rzucimy się na utwór, który panowie do nas przynieśli. Obawiałem się tego wyboru, ale to jeszcze będzie powtórka, moi drodzy, z rozrywki. Ustawiłem to, żeby było po 23:00. Nie tak wszyscy naraz. Na razie Noel Gallagher, High Flying Birds. Proszę opowiedzieć o tym albumie.
4: No to ja wybrałem ogólnie.
0: Proszę, proszę.
4: Mi się podoba to, że ten album jest połączeniem takich no, typowo brytyjskich piosenek rockowych z elementami orkiestry. Są tam smyczki, chóry. To wszystko się świetnie komponuje i uważam, że ten album jest w ogóle lepszy niż cokolwiek, co on zrobił z Oasis. Tak szczerze. Choć wiadomo, miał tam wielkie hity, większe niż w tej solowej karierze, to jednak tutaj bez Liama on rozwinął te skrzydła i mógł w pełni robić, myślę, to, co samemu chciał.
0: A od kiedy on stworzył to High Flying Birds, któremu towarzyszy?
4: Jak rozpadły się Oasis w 2009, no to chyba w 2011 roku on ten album wydał. Pierwszy taki solowy.
0: Everybody's on the run. Czyli co? Wszyscy są w biegu. Tak. Biegnij, Lola, biegnij. Coś w tym stylu. No dobra, zobaczmy.

0: Joey, that was especially for you. Happy birthday, my man. Moi drodzy, 22 minuty temu przy okazji minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Surcum Perficio. Taki tytuł nosi album, który ukazał się tak jak zespół, znaczy album naszych gości 18 września bieżącego roku. Przypadek? Lubicie Anthrax? Bo oni właśnie wydali swój ostatni album, kiedy... Bo to jest wasz debiut płytowy w ogóle?
1: Debiut, tak. Tak, tak, debiut, to debiut.
2: Tak, z 1 października. Hmm.
1: No, ale tak, to...
2: Czy my lubimy Anthrax? My się mierzymy z metalem. Pomalutku.
0: Pomalutku. Ale jak to wychodzi?
1: Różnie.
2: No tak... Z metalu to ja tak AC/DC może najchętniej.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: To powinienem tu wciągnąć, ale nie wziąłem ich pod uwagę. Poza tym miejsca nie ma, bo przecież byliście proszeni o wybranie 8 ulubionych oraz ulubiony Tool. Tak, utulą państwa o 23. Posłuchajcie, jak to wypadło. Natomiast ja planowałem w ogóle być dzisiaj zupełnie gdzie indziej i to, że jesteśmy tutaj we trzech, tak jak o tym śpiewał na samym początku pan Stanisław Grzesiuk, to jest absolutny przypadek. Dlaczego dzień dobry, do widzenia, ty wciąż nie dzwonisz tutaj do mnie, jak cię prosiłem o to bardzo ładnie. Przecież cię nie było tak długo. Ja myślałem, że cię pobili, porwali, nie wiem, wystrzelili w kosmos czy coś. Nie no, Bayern wyrównał 2-2, jest kuźwa. Dlaczego nikt mi nie mówił? Bo ja byłem przy tym, jak było 2-0, potem naturalizowany Anglik strzelił z karnego i było 2-1, a teraz się zorientowałem, że jest 2-2. To jest straszne. Wracając do meritum. Rainbow Man, taki sobie wybrałem, że to niby... tak. To we trzech możemy robić zatęcze, moi drodzy. To my jesteśmy, tutaj się zmieni to A na E i będą, że to jest tęczowi panowie w wykonaniu zespołu SBB, który teraz pewnie zakończył albo wkrótce. Jak ktoś był na tym koncercie, to też bardzo prosimy o jakieś informacje. Czy było fajnie, czy mam czego żałować i tym podobne. Czy panowie też mają czego żałować, którzy są ze mną w studiu? Cofniemy się do 1979 roku. Drogie dzieci, do albumu Welcome.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie! Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach!
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge! Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto! Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych! Dołącz do graczy drapaczy!
6: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
7: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach? Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Artur Hajdasz, Hajdalon. Makakofonia pozdrawiam. A tutaj nie wiem, co to jest fun. Have fun. Baby have fun. Makakofonia, baby have fun. A to sen dookoła. To jest twój naturalny, czy... czy jakoś go powiększałeś, albo... coś z nim robiłeś? Czy takie wielkie to jest twoje? No, a to kto wie, to wie. No, olbrzymie coś dookoła. Tego ma napisane to.

0: 1969 rok, drogie dzieci, to można znaleźć na albumie Let It Bleed. Który z panów to wybrał? Starszy?
1: Ja to wybrałem.
0: Starszy, tak starszy, myślałem tak. Właśnie, tak.
1: Ale młodszy też to lubi.
2: Tak, też bardzo lubi.
1: Jeden z moich ulubionych. Akceptuję.
2: Nie, no, bez przesady. Lubię Stonesów.
1: Więc ty lubisz tyle Stonesów, co ja Oasis.
2: No dobra, fajnie.
0: A Beatlesów też lubisz, Gabor, czy nie?
2: Nie.
0: Shit happens. Właśnie statusie.
2: Nie, no te późniejsze płyty tak.
0: W statusie mieliśmy zawsze, wiesz, ten, że on obstawiał Stonesów, a ja obstawiałem Beatlesów. I taka była ten. Między nami takie były pojedynki muzyczne, a to dawno temu jeszcze byliśmy piękni i młodzi. Dobrze, a ty grasz na czymś, Gabor, czy tylko śpiewasz?
2: Ogólnie tak samemu gram na gitarze, no ale w zespole tylko śpiewam.
0: A, ojciec ci nie pozwolił grać na gitarze, tak.
2: Nie, no coś musiałem mu zostawić.
0: A próbowaliście na dwie?
1: Ja nie, myślę, że wiesz, dojdzie nie. Do tego. Nie, to dojdzie do tego, no bo no, tylko, no... Kurczę, no trochę jeszcze, no, byś tam pograł, no.
0: Jeszcze musi się rozwinąć, tak? Nie jest no, wystarczająco styl, dobry, żeby, właśnie, żeby móc z tobą grać.
1: On ma... Nie, to choć on ma po prostu styl grania taki oasisowski, a ja mam styl stonsowski. No i...
0: Musicie może... znaleźć... To tam znaleźć coś pomiędzy, to będzie bardzo łatwo, podejrzewam. Czy nie?
1: Skoro tak uważasz, no...
0: No, niby wiesz, brytyjskiego rocka grają, nie?
2: Coś się może wykombinuje.
1: Nie, no, dwie gitary to jest coś. To jest zawsze, wiesz.
2: Ja się mam dobrze, nie narzekam.
1: No, ja wiem.
0: Dobrze, a skąd pomysł na to, żeby grać, no, w co, środa nie jest typowym dniem na koncerty. Potem tam gdzieś niedziela wam też wypada. Po czym znów w przyszłym tygodniu jest środa. Ale potem dla zaskoczenia czwartek.
2: Wiesz co, wszyscy grają w weekendy, więc musimy się jakoś wyróżnić, tak? No, tak samo wszyscy grają muzykę popową, my gramy rocka. Trzeba iść pod prąd. Być zbuntowanym, no.
1: Czajna przekora.
2: Jesteśmy bezkompromisowi.
1: Nie będziemy po prostu grać.
0: Czyli świetnie pasuje się do antyradia, to jest tak. Git. Dobrze, okej. Okay. Moi drodzy, to ja chciałbym, żeby wam też jakby towarzyszył ten szał. Nie tylko jutro, ale gdzie, to tak, zapraszam na oficjalnego antyradiowego Facebooka. Tam można się włamać do naszych gości i sprawdzić, gdzie w najbliższym czasie grają. Prócz tego jeszcze zamieściłem plakat przepiękny.

0: 1987 rok, drogie dzieci. To podejrzewam Jan wybrał.
1: Tak, zgadza się.
0: No to proszę bardzo, ja pamiętam twoją miłość do tego zespołu. To już od lat się za tobą ciągnie. No pan opowiada, proszę, proszę. Niektórzy tego nie znają w ogóle.
2: No byliśmy nawet na koncercie, jak grali w,
0: kiedy?
2: W Warszawie. Tak. Dwa lata temu?
0: I co?
2: Spóźnili się z 40 minut, zagrali przez to chyba kolejne 40 minut tylko. I powiedzieli, że chętnie wrócą, ale...
0: Nie wiedzą kiedy.
1: Nie wiedzą kiedy. Się krótko grali, to wszyscy byli oburzeni.
2: No tak, bo się spóźnili i była już cisza nocna, to było na letniej scenie Progresji. I powiedzieli, że głupie władze miasta i że oni wrócą jeszcze tutaj. No i nie wrócili.
1: Ja za nim przepadam, ale nie wiem, czy...
0: Ale tam się wszystko zgadzało podczas tego krótkiego koncertu, tam, bo ja słyszałem, że pan już nie wyrabia z wokalem.
2: Na nie, dobrze, momentami. Wszystko
1: nie,
2: tak.
1: Świetnie, no. Ja byłem zachwycony, on super śpiewał, świetnie brzmieli. Nie wiem, czy pewnie fani rocka wiedzą, a on miał taki krótki epizod, że występował z Dorsami.
0: Tak. Miał.
1: I oni byli tutaj, na Torwarze. To był też bardzo fajny koncert.
0: Czyli naprawdę. Pan daje radę, tak?
1: Pan Ian Astbury daje radę zdecydowanie. Znaczy, dla mnie to jest jeden z ulubionych głosów rockowych. Takich po stronie Iggy Popa, takich gości, którzy nie śpiewają ładnie, tylko z charakterem. Mają coś w głosie takich.
2: No ja najbardziej z ich piosenek, no to lubię Rain. Chyba, tak bym powiedział. Ale to chyba 91.
0: Zapalnisko pojawia się w dłoni May. Tak, dobrze. Ale poczekaj, wracając jeszcze do tych bezkompromisowych dat koncertów. Nie sądzisz, że jakby to się spotka z bezkompromisową reakcją publiczności i po prostu nikt nie przyjdzie?
2: Przekonamy się w środę.
0: Czyli już jutro, tak? A wcześniej graliście w jakiś taki nietypowy dzień, czy jeszcze nie?
2: Tak, w czwartek w Białymstoku.
0: Jak było właśnie? Ile było osób w czwartek w Białymstoku?
2: No trochę było.
0: Gdzie to było w ogóle?
2: W klubie Sześcian.
1: Tak. Okay. Nie, no słuchaj, no to jest tak, że myśmy wcześniej szukali miejsc, bo to nie jest tak, że wiesz, że klub...
0: Że na bombę wpadacie gdzieś tam, tak?
1: Klub cię zaprosi, tylko musisz znaleźć, wiesz, klub, który ma konkretny termin, no. To żeśmy nie wybrzydzali, no pierwsza trasa trzeba zagrać, no. Jaki był, nie byłby dzień, no. Im trudniej, tym śmieszniej.
0: Dobrze. O co chodzi z Jestem z Polski?
1: To trzeba spytać Sydneya dokładnie, bo myśmy się, że tak powiem, podłączyli koleżeńsko, bo on nam zaproponował taki numer, no to żeśmy go po prostu zrobili.
0: Z nim zagraliście?
1: Tak. Tak.
2: To jest, czyli to jednorazowe takie...
0: On wam przyniósł kwity, tekst napisał sam i go zaśpiewał, wyście go zagrali i już.
1: Nie, piosenka była napisana wcześniej.
2: I on dopisał do niej tekst.
1: Dopisał tekst, tak.
0: Okej. Okay. A wy się spotykacie gdzieś tam po trasach, że on wpada na moment, żeby wykonać z wami ten jeden numer, czy się nie zdarzyło jeszcze?
2: My do niego wpadliśmy wykonać, jak grał niedawno na Chomiczówce koncert. No to zagraliśmy z nim trzy numery wtedy.
0: Tak. Kuma bazę, okej. Okay. To z Sydney, z BNDK przed państwem. Ale ja...

0: Ciekaw jestem, czy antyfan jazzu był zachwycony. To Wojwod ze swojego 5. albumu, który się ukazał 13 października 1989 roku, Drogie Dzieci. Prócz tego coveru Pink Floyd możecie tam znaleźć jeszcze parę fajnych utworów. Polecam serdecznie. Nothing Face. Ja mam dla ciebie, Jan, krótkie, szybkie pytanie. Czy ty się odrobinę nie obawiasz tego, że jak Gabor wsiąknie w ten, wiesz, świat rock'n'rolla, to na przykład się uzależni? Można się uzależnić od takich rzeczy, o których na przykład teraz śpiewa Hiob, a ja państwa zapraszam na balkon z lat 90.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to Makakofonia. Baby, have fun.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. BNDK utuliło Państwa z Enimy z 1996 roku. To był utwór pod tytułem Useful Idiot. Mnie go się zdarzało łączyć z czymś innym, ale panowie sobie nie życzyli, w związku z tym poleciał tylko ten git. Dobrze, wracając do pytania, właśnie wiesz, no co, ja od 6 lat nie piję alkoholu, ale przecież byłem czołowym miłośnikiem tego sportu. Walką z lat 90. i tak dalej. No, czy tego się nie boisz?
1: Wiesz co, po pierwsze... Młodzież ma tyle możliwości.
0: Także, tak dużo więcej od nas.
1: No tak, więc wiesz, to, że się gra, będzie... Inaczej, no, można się uzależnić w ogóle od grania, bo to jest uzależniające, bo to jest ta sytuacja takiej, wiesz, euforii i adrenaliny, którą masz. Zresztą ja podejrzewam, że jako radiowiec też możesz być uzależniony od tego, co robisz, bo to jest właśnie to.
0: Natomiast... Znaczy nie, no na żywo spotkanie z publicznością to jest coś zupełnie innego. Tutaj wiesz, oni mogą opowiadać, że mnie słucha co wieczór 20 tysięcy ludzi, ale ja potem, wiesz, na przykład wyjdę gdzieś na scenę, a przychodzi 5 osób, nie?
1: Ale jesteś uzależniony od radia, na pewno.
0: Na pewno to umarł Kopernik.
1: Natomiast o uzależnieniach, no to wiesz, no niech się młodzież wypowiada. No.
0: Proszę bardzo, Gabor, uzależniłeś się od muzyki?
2: Ogólnie nie czuję się uzależniony od niczego, tak to powiem.
0: Okej.
2: Okay. Tak ujmę.
1: No, ładnie, ładnie, fajnie.
2: Tak to ładnie ujmę.
0: A jak teraz młodzież radzi z używkami?
2: No, różnie sobie radzą. No, zależy, kogo się spyta, tak?
0: Dobrze, pytam ciebie, jak Gabor sobie radzi z używkami?
2: Czasem coś tam się napije, zgubię buty. Takie rzeczy się zdarzają, ale bez przesady, wiesz. No, trzeba znać jakieś granice.
0: Okej, okay, trzymam kciuki w takim razie. Dobrze, a ten dreszczyk emocji, jak wychodzisz na scenę?
2: No jest.
0: Ale on cię pozbawia mocy na jakiś czas, czy nie? Czy
2: nie.
0: Wchodzisz jak do siebie?
2: Ja mam tak, że wchodzę jak do siebie. Jedyne co, to się tak niecierpliwie przed wejściem na scenę i mam takie, że już chciałbym wyjść, nie, że się stresuję i chcę mieć to z głowy, nie, po prostu jestem podekscytowany, no i potem następnego dnia po koncercie jest taki mentalny kat, że kurde, było tak super i taki zjazd jest, wiesz, dopaminowy potem.
0: No i co, jak sobie radzić z tym zjazdem?
1: Dobre śniadanie.
0: Ci to załatwia sprawę?
2: No muszę sobie poradzić, idę na studia, nie mam wyjścia.
0: Dobra, o czym jest Glamstone?
2: O rock'n'rollu.
0: Tylko?
2: To jest pretensjonalny. Ale to jest w pewnym stopniu takie sarkastyczne, wiesz, podsumowanie tego, co się dzieje w showbiznesie i ogólnie obecnie na świecie. Tak bym to określił.

0: Tak, 14 po 23 mają szansę już spać, bo tam Gabor Państwa pytał na antyradiowym Facebooku, czy śpicie. Ja odpowiadam za was, bo zdaje się, że faktycznie. Kto wybrał Iggy'ego z 1977?
1: Ja.
0: Proszę,
1: ja,
0: pan opowiada o swojej miłości do Iggy'ego i tak dalej.
1: Miłość moja do Iggy'ego jest naprawdę wielka.
2: I bardzo męska.
1: Tak, męska, fanowska. Nie wiem, on ma wszystko to, co trzeba mieć.
2: Co szukasz
0: do Iggy'ego i tak dalej.
1: Miłość moja do Iggy'ego jest naprawdę wielka.
2: I bardzo męska.
1: Tak, męska, fanowska. Nie wiem, on ma wszystko to, co trzeba mieć.
2: Co szukasz u kobiety?

0: Na resztę to wszyscy, którzy lubią Igiego, to wiedzą, za co go lubią. No, on ma w sobie taką poezję, ma, no. To jest dziki poeta.
1: No on ma ten zaśpiew taki po prostu, no nie da się go pomylić z nikim. Zresztą jak tutaj jechaliśmy, to jego płytę, nie pamiętam...
0: To ostatnią.
1: Ostatnią słuchaliśmy. To tam też jest kilka świetnych numerów, ten Modern Day Rip-Off.
0: Tak.
1: No i jak się go słyszy, no też cały czas koncertuje, no jakoś się tam trzyma, no ogólnie.
2: A panowie, mam do was uprzejmą prośbę, bo zapomniałem absolutnie o tym, że przecież mamy bilety na wasze koncerty. Tylko prośba uprzejma do was, żebyście byli tak mili i wymyślili na szybko jakieś pytanie konkursowe. W tym czasie nasi słuchacze posłuchają Czarnego Płaszcza i The Black Keys. Tak sobie złożyłem. Czarny, tu czarny i tam czarny.

Tak, bo mnie się, wiecie, przypomniało, że kiedyś ten numer na żywo u nas grał Tomasz Organek i przypomniało mi się, że przecież BNDK też mieli zagrać na żywo. A ponieważ 23 minuty temu mina 23, zdobyłem drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, to jest doskonały moment, żeby właśnie to wykonać. To ja po prostu zrobię tak, że wyłączę podkład, wyłączę swój mikrofon, a studio należy do nich.

0: Stawiam na Jana.
1: Tak, tak, ja lubię takie starocie, stare rock'n'rolle brzmiące oryginalnie w sumie jak na dzisiejsze czasy.
0: 1973, moi drodzy, to w ogóle ścieżka dźwiękowa do filmu Gnome and Juliet, Saturday Night All Right for Fighting. My nie walczymy. Dobrze, a o której wy zaczynacie ten jutrzejszy koncert?
2: O 19.30 zaczynamy.
0: Moi drodzy, się okazuje, że mamy zaproszenia na ten właśnie wskazany koncert, który oni z Falcon Pubie grają.
2: Tak, lubię Falcon.
0: O 19. Ile?
2: 30.
0: 19.30.
2: Jutro.
0: Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wpisać uwielbiam. Zakręcić nóżką nawet na BNDK. Proszę odpowiedzieć na pytanie, które za moment panowie państwu zadadzą, po czym odpowiadając, udzielając poprawnej odpowiedzi, już strzelam za to kciuki, proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego.
2: Więc pytanie to, jak nazywał się pierwszy singiel z naszej debiutanckiej płyty Vintage?
0: I dla ułatwienia on objawiał się, moi drodzy, na Turbotopie. To u nas było w Antyradiu.
2: Dokładnie.
0: Tam szukajcie odpowiedzi. Bardzo
2: do,
0: proszę.
2: Do osób, którym nie uda się wygrać biletu, to i tak zapraszamy na koncert. Co prawda nie jesteśmy jeszcze jakoś bardzo znani. Znaczy Janek tak, ja trochę mniej jako wokalista, ale... Mogę wam zagwarantować, że damy czadu i naprawdę dajcie mi szansę jako wokaliście, to zobaczycie, że jeszcze jednak są jacyś młodzi ludzie, którzy słuchają rocka i go rozumieją.
0: I potrafią śpiewać.
2: I potrafią śpiewać.
0: To się okaże. Dobrze, o co chodzi z 3.30? Czy wy będziecie jutro, jak zaczniecie o 19.30, to skończycie o 3.30?
2: No aż tak długiej setlisty to jeszcze nie mamy. To może za jakiś czas. Ale to był ogólnie pierwszy numer, który ja zaśpiewałem. Był jeszcze zanim poszliśmy w ten taki klimat właśnie vintage. Bo na początku jednak, jak pierwsze utwory robiliśmy, no to tak sprawdzaliśmy, co nam idzie, w ogóle jak ta współpraca nam pójdzie. I jednym z tych utworów i właśnie pierwszym, który zaśpiewałem, była 3.30, którą wyprodukował zresztą Paweł Krawczyk z zespołu Hej. No i ja jestem bardzo dumny ogólnie z tego utworu, chociaż jest w kompletnie innym klimacie niż to, co mamy na naszej płycie.
3: Ale gramy go na koncercie.
2: Gramy na koncertach i to się świetnie skleja wszystko.

Widzę na Gitors nawet połowę z napisem Makakofonia, baby have fun. Przeczytałem to, mimo że mam soczewki, a z soczewkami słabo czytam. Ale jest dobrze, no cycuś jest. To czytał dla Państwa w wersji polskiej Cezary Pazura.

0: Uprzedzałem Państwa w poprzedniej godzinie, że wrócimy do tematu. To ten Oasis z 2008, Dig Out Your Soul. Młody to wybrał
1: tak,
0: dla Państwa.
1: Ja
0: i opowie Państwu teraz o tym, jak się bardzo cieszy, że ma bilet na pewien koncert i powie, gdzie ten koncert i kiedy.
1: Tak, dorwałem bilety na Oasis. Najpierw rok temu i musiałem polecić na nich do Nowego Jorku. Pozdrawiam kuzyna Ladaco, u którego wtedy przebywałem. I dorwałem nam dwa bilety na koncert w Manchesterze, na stadionie Manchesteru City, Oasis. Więc zobaczymy, czy nas tam uduszą na widowni w tłumie, czy coś.
0: A kiedy to się rozegra?
1: W czerwcu 2027.
0: Czyli to jeszcze nie jest sprzedane, można tam kupować na ludzi.
1: Nie, to już wszystko się wyprzedało.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Jest lot na ten zespół cały czas?
1: No, rok temu było 300 tysięcy osób w kolejce po bilety online'owej na każdy koncert. Nawet tam do 400 tysięcy, a teraz zrobili tak, że musiałeś się zapisać i dostać kod na maila i on ci dopiero pozwalał kupić bilet. A i tak się wszystko wyprzedało.
0: Okej, no to ja nie wiedziałem, że jest taki lot na nich.
1: Tak, tak, no.
0: Przepraszam, ja nigdy nie przepadałem za Oasis, ale no, widzę, że byłem w błędzie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór. No, nie byłeś w błędzie, tylko po prostu masz nieco inny gust, jak mi się wydaje.
0: Ucałuj i pozdrów Charlie'ego ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam również gości.
3: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Moi drodzy, Gniezno się z nami połączyło.
2: Tak, Gniezno, pierwsza stolica Polski, tak. Witam serdecznie. Tak, obchód nocny, mój z Brytanem mym, jak zwykle to mówić, moim pieskiem małym, fajnym, ale bojowym. I chciałem powiedzieć, że nie każdy śpi, jak słychać.
1: No to dobrze.
2: Na tej audycji niewiele osób, co prawda, słucha, bo nikt nie dzwoni, ale prawdopodobnie leżą brzuchem do góry albo w jakiś inny fantastycznie wygodny sposób i słuchają sobie. Ja na przykład lubię sobie zasypieć z radiem na uszach i szczerze powiedziawszy, mimo że wiem, że szybko zasypiam, to słucham audycji do końca.
0: A potem o który się ten wybudzasz?
2: Wybudzam się ostatnio tak koło 4:15, bo gdyż na 5:00 do roboty jadę. No, zasypiam koło 1:00, koło 3 godzin dziennie śpię lekko narkotyczne, to jest używkowe. Polecam każdemu, bo wydaje mi się, że dość zdrowe. Hipnotycznie się człowiek czuje pół dnia. Około 12:00 mam przerwę śniadaniową, więc zamiast jeść idę spać do samochodu. Mam na 12:38, więc 8 minut oszukuję przerwę. Ustawiony budzik, gdybym mocno zasnął. No i tak się ciągnie, póki jest sezon. No, no to nie ma co narzekać. Robota jest, potem jej nie będzie i znowu będziemy sprzątać halę naokoło, maszynę konserwować i takie inne pierdoły. ...tego człowieka nic nie znoszącego pyłku w trawie. Ale dla was mam taką fajną rzecz, bo ja mimo, że nie jestem jakimś specjalnym słuchaczem muzyki, nie chcę powiedzieć typu T-Love, ale no tego typu muzyki, to jest taka raczej popularna muzyka, która mnie średnio interesuje, chyba że nie odbiera inne radio na przykład niż komercyjne pracy, no to bez muzyki w ogóle nie można siedzieć w robocie, więc trzeba włączyć i taką. Doceniam starania, bo jest to dużo poza, jak to mówią, beyond my imagination. Ja tworzenie muzyki dla mnie jest tylko niedościgłym marzeniem i dlatego zazdroszczę każdemu, kto tworzy nawet komputerową muzykę wypełniającą potem Stadion Narodowy w postaci małej dziewczynki na scenie, ale no cóż, mogę powiedzieć o was, jeżeli chodzi o teksty, to jest taki dla mnie powrót do lat chyba takich, nie wiem, 80., kiedy były właśnie te takie radosne twórczości typu oddział zamknięty na przykład. Może to nie jest do końca dobre porównanie, ale chodzi mi o jakby atmosferę, tak?
0: Fajne.
2: Jakoś tak mi się to kojarzy po prostu

0: Pozdrawiamy właśnie.
1: Brytan przed chwilą dawał głos, tak, dziękuję bardzo, dawał głos, bo tu ktoś przechodzi, jak ktoś nietypowo idzie, na przykład ma laskę albo nogę krótszą i tak delikatnie utyka, to mój Brytan jest. Tak, no to jest dla niego na przykład jakiś na stałej trasie ustawiony kontener na te remontowe odpadki na przykład, to już jest wróg i ja muszę podejść i pogłaskać kontener i powiedzieć, że jest spoko i nie trzeba na niego warczeć i szczekać, więc jest okej. Okay. No musi tak, ja mu muszę powiedzieć, żeby zaakceptował zmiany w terenie, w krajobrazie, który zwykle wieczorem czy nocą, że tak powiem, oglądamy, nie?
0: No my też mamy psa, tylko że ona nie toleruje rowerzystów.
1: Znaczy nie, to akurat
2: dlaczego? To
1: nie jest taka nietolerancja, tylko wiesz czego, to jest kwestia, jak mogę tak na ty, bo
2: mamy bordera.
1: Tak, no, i właśnie, border collie, rzuć mu piłeczkę, nie? Po prostu nie ma bordera. I to samo on widzi rower, to spierdziela to takie dwie piłeczki dla niego.
0: Tak.
1: I to nie jest kwestia, że on nie lubi czy lubi. Mój na przykład jak rower jedzie równo, to go nie zauważa, ale jak rower jedzie nieco tak pod górkę, to już jest skóra coś nie halo, nie?
0: I ona nic nie zrobi, ona tylko poleci, pogoni tak. Rower tak, dla samej zasady.
1: Tak, no, dobiegłaby tam i już meta, piątka przybita i znajdę się dalej, nie?
0: Dokładnie.
1: No, to jeszcze. O, mój jest mieszanka tego, Jorka i Jamnika tego takiego. Tak, no, to już jest drugie pokolenie, no. I dlatego ma dość niesamowite, no, jego zależy jak się obetnie, nie? Jorki mają stojące uszy, on ma okrapnięte jak jamniki, ale wygląda obcięty jak Jork, nie? Jak się od niego do tego podejdzie. I on ma charakterystyczne takie cechy przejęte z tych dwóch gatunków, bo jeden i drugi gatunek ma w takim swoim amplua, że tak powiem, siedzenie na przykład na swoim terenie, jak siedzi na balkonie, to będzie kurwa no każdego szczekał, nie? Kogo widzi. Czy tam kto idzie, czy nie idzie, czy pies, czy kot, obojętne. To jest kurwa mój widok, gdzie mi się wpierdziela ten widok, nie? No, na tej zasadzie wypadł z krajobrazu mojego. Ale już jak wyjdzie na ulicę, to wszystko jest akceptowalne zasadniczo. Poza tym, że jak ktoś się dziwnie zachowuje, właśnie idzie z laską, albo jest taka pani, która wieczorami to się zasuwa właśnie nie dość, że z laską, to jeszcze ma coś takiego z postawą, nie wiem, idzie po prostu tak jakby teoretycznie miała kiedyś cztery nogi, a idzie na dwóch, tak? No dziwnie, no po prostu, bardzo dziwnie, bo to wynika z jakiejś tam wady konstrukcyjnej, podejrzewam od porodu i zaniedbania przez rodziców, ale chodzi wieczorami i chyba dużo używa różnych takich stymulantów dostępnych w sklepach, których używa większość ludzi. Znaczy większość, duża część ludzi, a makak się ich wyrzekł ostatnio, bo już od 6 lat, jak dzisiaj słyszałem. I no, nie dziwię się trochę, że przesadza z tymi używkami, bo ja jakbym miał coś takiego, to bym też nie mógł do normalnej roboty iść.
3: Mówisz o małpkach, których schodzi 3 miliony dziennie w naszym kraju, nie, a milion do 10?
1: Ja, no może schodzi tyle, ale ja małpek nie lubię z jednego podstawowego powodu. Małpka, która ma 20% i 90 ml w przeliczeniu na litr kosztuje tyle, co porządny Ballantines albo jakiś normalny...
2: Znowu kryptoreklama, no.
1: Właśnie, kurde, się rozpędziłem. Nieważne, w każdym razie porządna marka podobnego trunku w butelce większej. Stąd jakby moje pomysły zawsze są takie, że w jednym z dyskontów, którego kryptoreklamy nie zrobię, czekam na tak zwane promocje i tam są na przykład 3 w cenie 4 albo 2 plus 2 gratis.
3: 17 w cenie jednego, tak, to no znam to wszystko.
0: Tak, chyba tak. Nie będzie.
3: Już nie będzie tego. Nie, tak, już nie będzie, bo oni teraz będą walczyć o trzeźwość w narodzie.
1: Świętoski się kurna, ale niech wycofają, najpierw podejmą męską decyzję i wycofają z restauracji sejmowej. Jakoś przycichło, prawda? Bo lubimy się napić w trakcie pracy, a będą narodowi mówić, kto ma jeździć na rowerze po pijaku, a kto nie. Kto ma używać dymu papierosowego, a kto dymu zielonego. No proszę cię, no to jest brusu za mordyzm, bo ja mogę, to ja wam powiem, co macie robić. To jest tak się normalnie wkurzyłem, wiesz co?
3: No to wadza jest, no o co ci chodzi? Jak dostaniesz wadzę, też będziesz tak się zachowywał.
1: Jak dostanę władzę, to powiem, rób ta, co chce, ta pod jednym warunkiem, nie robić drugiemu krzywdy, bo jak zrobisz komuś krzywdę, to idziesz pierdzieć i kopać w kopalni soli, albo mimo, że sól się nie sprzedaje za drogo, albo w kopalni piachu, kurze. No, po prostu,
3: stosunkowo udanej nocy mam dla ciebie do przemyślenia kolejny utwór zespołu MDK?
1: Tak, MDK.
3: Tak, już mi się spierdzieli, widzisz, tak późno jest i mnie zagadałeś z tym psem, w ogóle już nic nie widzę, tak?
1: Ale powiem ci, to...
3: Masz teraz szansę udać się do klubu, stosunkowo udanej nocy.
1: To tylko, przepraszam, tylko jedna propozycja, powiem tak na szybciutko, to jest taki mało marketingowy i tutaj w tym przypadku powiedziałbym wam...
3: BNDK?
1: Próbowałem... No kurczę, no to się kojarzy z MDK-iem na przykład, albo z takimi rzeczami. Ja wiem, że to jest jakiś fajny, to nie chcę wam ubliżyć, absolutnie, polityczność poprawna i takie inne rzeczy. Mówię po prostu szczerze. Nazwa typu, nie wiem, osiemnastka dla wina jest najlepsza, a nie można jego nazywać wytrawnym czymś tam, no.
4: Zobaczymy za parę lat, czy się przyjmie.
1: No zobaczymy, oby tak było. Dziękuję.
4: Dzięki.

0: name is Prince.
1: Yo, man.
2: What?
1: She came.
2: Where?
1: There.
3: Cudowne połączenie, moi drodzy, z wczoraj, z dziś. Witam bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Przerzucił nas do tego symbol, bo miał wtedy problemy z wytwórnią. Uznał, że będzie się ukrywał pod nazwą symbol i w takim anturażu wydawał płyty. Ten album się nazywa Love Symbol albo po prostu Symbol. 1992, 14 album Prince'a. 13 października 1992 roku się objawił. Ja go wybrałem specjalnie do tego dzisiejszego spotkania, ponieważ wiedziałem, że panowie są bardziej w winnych gitarach osadzeni niż ta, która przed chwilą. No i co wy na to?
4: Nie, no to jest odjazdowy numer zupełnie. On robił rzeczy na swój sposób rewolucyjny, można powiedzieć.
3: Jutro też tak zrobisz państwu? Czy inaczej?
4: Zrobimy, zagramy jutro trochę funkowy numer też.
3: O 19.30.
5: Tak, o 19.30 jutro, właściwie już dzisiaj.
3: Dzisiaj.
5: W klubie, tak. Falcon, tak, w Warszawie, więc zapraszamy wszystkich.
3: No dobrze, moi drodzy.
5: Tak. Będzie rock, będzie trochę soulu, funku.
3: A będzie można Janek, ty tam w chórkach też śpiewasz?
4: Tak, ja też śpiewuję.
3: Dobrze.
4: Wspomagam.
3: No dobrze.
5: Będzie można potańczyć, pośpiewać. Gdzie?
4: Zagrać w bilard.
5: W bilard.
3: Przy okazji.
5: Rzutki.
3: Będzie się działo. No
5: tak.
3: Dobrze. Gabor i Jan Benedek byli naszymi gośćmi. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Szarłacki. Zapraszam państwa na jutrzejszą, a w zasadzie dzisiejszą, samotną ucieczkę. Ale zanim się rozstaniemy, mam do panów i do państwa uprzejmą prośbę, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst. Brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tak, okay. Widzę, że wszystko jest jasne. Ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.
6: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
3: Stosunkowo udanej nocy.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.

wezmą cię, potem także wezmą cię sztandary, paczą kolby, załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać cię.